0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: W październiku czeka nas spotkanie mistrzów w Teatrze Rozbark, bo przed nami 20. memoriał Leszka Błażyńskiego. Chorzów sprząta wraki. Edyta Czekaj, zapraszam. Tym razem zaczynamy od sportu. 10 i 11 października Teatr Rozbark w Bytomiu będzie gospodarzem 20. międzynarodowego bokserskiego memoriału imienia Leszka Błażyńskiego. Do Bytomia przyjadą zawodnicy z całej Polski, ale też zawodnicy z Ukrainy, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii. Ten jubileuszowy turniej będzie także okazją do spotkania z wybitnymi mistrzami sportów walki. A teraz już moje spotkanie z organizatorem tego wydarzenia, synem mistrza, Leszkiem Błażyńskim.
0: Audycja sportowa.
1: Memoriał Leszka Błażyńskiego już lada dzień, można powiedzieć, i z tej okazji spotykamy się z synem naszego mistrza, Leszkiem Błażyńskim, który też jest dziennikarzem sportowym i organizatorem, pomysłodawcą tego wydarzenia. Leszku, to wydarzenie wpisało się już w kalendarz imprez sportowych i co roku jest większe zainteresowanie. Wszyscy już kojarzą tą imprezę, ale zacznijmy jak zwykle od tematu twojego taty. Wielki mistrz, zawsze trzeba tą postać przypominać, bo jest niedoścignionym mistrzem tak naprawdę.
2: Niestety niedoścignionym, bo wiemy doskonale, że jeśli chodzi o polski boks olimpijski, Julka Szeremeta zdobyła medal, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła w Paryżu, ale jeśli chodzi o mężczyzn, no to ostatni medal olimpijski męski w boksie w 1992 roku w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik, a mój tata zdobył dwa takie medale, czyli naprawdę, jeśli patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to ogromne osiągnięcie. Był brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku w Monachium i w 1976 roku w Montrealu. Poza tym był mistrzem Europy, wicemistrzem Europy oraz wygrywał też Mistrzostwa Polski i wiele bardzo prestiżowych międzynarodowych turniejów. Między innymi zdobył złotą rękawicę w Stanach Zjednoczonych, czyli no w miejscu, gdzie walczą i walczyli najlepsi pięściarze świata.
1: Warto przypominać się postać, no i będzie taka okazja, bo podczas memoriału to nie tylko walki bokserskie się odbywają, ale też spotkania, rozmowy, wspomnienia, była też promocja twojej książki, fantastycznie zaproszeni goście. No myślę, że to jest coś więcej niż tylko gala sportu.
2: Zdecydowanie właśnie to nie tylko turniej, który poświęcony jest pięściarstwu, ale wiadomo, że ten memoriał mojego taty ma na celu kilka bardzo ważnych rzeczy. Upamiętnienie mojego taty, przypomnienie tych sukcesów, wspomnienia, ale również to, żeby ci młodzi zawodnicy, bo wystartują juniorzy i kadeci, mieli możliwość rywalizacji na dobrym poziomie, w dobrym otoczeniu, bo znowu odbędzie się memoriał w Teatrze Rozbark. Pięknym, kameralnym, naprawdę wyjątkowym miejscu i jak już organizowaliśmy w różnych miejscach w Bytomiu memoriał, ale to miejsce jest szczególne i uczestnicy sami mówią, że czują się wyśmienicie właśnie w Teatrze Rozbark, gdzie kiedyś w przeszłości była cechownia kopalniana i też odbywały się walki. To też takie nawiązanie do historii, czyli tak próbujemy to wszystko łączyć, żeby to w jakiś sposób było właśnie połączone, czyli tutaj wspomnienia, teraźniejszość i przyszłość, bo chodzi o tych młodych zawodników, którzy będą mogli walczyć z dobrymi zawodnikami z zagranicy.
1: Scena zamienia się w ring, dosłownie, bo ten ring jest tam budowany na tej scenie.
2: Tak, tak jak to się śmiejemy, będą grzmoty w teatrze, czyli tak jak te słynne Rumble in the Jungle, a tu mamy Rumble in the Theater, czyli grzmoty w teatrze. I tak, na scenie będzie ring, jak tutaj w tym przypadku znowu w Teatrze Rozbark.
1: Jak wyglądał ten pierwszy, pamiętasz jeszcze?
2: Tak, pamiętam. Był w szkole podstawowej w Suchej Górze, to były początki. Pamiętam, że tutaj między innymi pomysłodawcą, inicjatorem tego turnieju był obecnie urzędujący prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, który wtedy pracował przy sporcie i wtedy właśnie właśnie on był jedną z osób, które wpadły na ten pomysł, żeby upamiętnić mojego tatę i żeby był taki turniej. Wiadomo, że te początki były takie, że w szkole podstawowej był ring, jeszcze tych zawodników nie było zbyt wielu, głównie to było środowisko tutaj śląskie, no i potem coraz bardziej się rozwijał, aż trafiliśmy do hali na Skarpie, która jest naprawdę dużym, nowoczesnym ośrodkiem. W międzyczasie było w Teatrze Rozbark, później znowu w hali na Skarpie, teraz znowu w Teatrze Rozbark. No i wszystko rosło to w siłę i mam bardzo wiele wspomnień z tymi memoriałami. Wiadomo, że na każdym byłem. Też ciekawe, że też taką tradycją stało się, że podczas memoriału tańczy też moja córka na ringu, która umie pięknie tańczyć i ona też w ten sposób upamiętnia swojego dziadka. I też teraz też wystąpi, bo na szczęście nie poszła w boks, bo mimo wszystko nie chciałbym, żeby moja córka boksowała. I właśnie to jest teraz kolejna taka tradycja i takie bardzo ważne wydarzenie dla mnie, dla mojej rodziny.
1: No ale jest lekkoatletką, jest biegaczką.
2: Tak, Ania jest zawodniczką AKS-u Chorzów. Wygrywała też w międzynarodowych meetingach, startowała w Mistrzostwach Polski, wygrała między innymi finał B w Mistrzostwach Polski. Ona głównie biega na 100 metrów i 200 metrów, jest sprinterką, kocha też sport, jak my wszyscy w rodzinie i bardzo mnie to cieszy, że rozwija się, bo wiadomo, że sport daje bardzo wiele. Poza osiąganiem różnych wyników, ludzie naprawdę dzięki sportowi mogą się dalej rozwijać, mogą w przyszłości pokonywać inne jakieś różne rzeczy, które przytrafiają im się w życiu, są bardziej zahartowani i mają nawet dzięki sportowi bardziej budują swój charakter.
1: Pozdrawiamy Anię. Mówiłeś też o tej pierwszej edycji memoriału. Powiedz mi, a taka, która szczególnie utkwiła ci w pamięci, nie wiem, może coś się wydarzyło, może była też bliska osoba poza twoją rodziną, jakiś wielki mistrz, który przyjechał? Mhm.
2: Tak naprawdę nie mogę wybrać w tej chwili jednej edycji, bo było bardzo wiele tych edycji, bardzo wiele ciekawych. Nie ma takiej jednej szczególnej. Memoriał Leszka Błażeńskiego. Kiedyś musiałbym zrobić takie podsumowanie, jakie kraje u nas brały udział, bo naprawdę, no, mogę powiedzieć, że cały świat, dlatego, że zespoły z Europy, ale no, były też ale na przykład w zespołach europejskich było dużo pięściarzy różnych z krajów arabskich i do teraz tak jest, czy też z krajów afrykańskich, czyli dlatego mówię, że z całego świata i naprawdę mógłbym wymieniać i wymieniać, jakie drużyny u nas były, jakie się pojawiły od Kosowa do zawodników tureckich, przez Austrię, Ukrainę. Co roku mamy też bardzo dobrych zawodników z Ukrainy.
1: Duże przedsięwzięcie. Ja się domyślam, że kiedy kończy się dana edycja, no to za parę miesięcy, czy tam kilkanaście tygodni później, no myślisz o kolejnej.
2: Tak, tak, tak jest i no, głównie na początku to myślimy o dacie, bo tutaj ta data też jest dosyć ważna, ona jest tak ruchoma.
1: Jak Śląsk stoi boksem?
2: No jeśli chodzi o Śląsk, ciągle tutaj w jakiś sposób Śląsk próbuje się odbudować, no bo jednak jak są Mistrzostwa Polski, to za mało tych medali zdobywałem śląscy pięściarze. To już nie są te czasy, co kiedyś wiadomo były, gdzie naprawdę Śląsk zdobywał mnóstwo medali, bardzo dobrze się spisywał. Ja mam nadzieję, że ten Śląsk pójdzie do przodu, że rozwinie się bardziej, będzie więcej tych medali, zarówno w kategoriach juniorskich, młodzieżowych, seniorskich. No, mamy ku temu warunki, mimo że dużo różnych chłopaków się garnie do boksu, ale wiadomo, że potem po tej selekcji, żeby tak rywalizować, startować, to zostaje już grupka.
1: A na razie zapraszamy na memoriał Leszka Błażeńskiego.
2: Zapraszam.
1: Memoriał Leszka Błażeńskiego organizowany w Bytomiu od 2006 roku. Do spotkania z jego synem, również Leszkiem Błażeńskim, będziemy wracać i wtedy też zdradzimy, kto uświetni to jubileuszowe sportowe wydarzenie. A teraz już Chorzów i sprzątanie. Paulina Kozioł.
3: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone samochody policji lub straży miejskiej. To problem, który wraca do miasta jak bumerang. Natomiast nie zawsze służby mogą taki samochód odholować. O tym, jak to szczegółowo wygląda, mówi Henryk Rusnak ze straży miejskiej.
4: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, drogowym. Jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub straż miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do między innymi do straży miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
3: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
4: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
3: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
4: Strażnicy patrolujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel, albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
3: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
4: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
3: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
4: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnej konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odholowania takiego pojazdu jest niemożliwe z uwagi na to, że ściśle musimy się trzymać tutaj przepisów prawa.
3: Takie wraki przy ulicach, one nie wyglądają dobrze, psują tą estetykę miasta. A jak jeszcze mogą one wpływać właśnie na bezpieczeństwo mieszkańców? No bo może na przykład, nie wiem, się coś zapalić w takim samochodzie.
4: To oczywiście, jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
3: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
4: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym bądź bez tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, również tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50a prawa o ruchu drogowym.
1: Tyle z Chorzowa. Jeszcze w tej części magazynu Katowice ruszyła odbudowa spalonego targowiska. Na miejscu zgliszcz powstaje kilkanaście nowych budek handlowych. Chcą to zrobić jak najszybciej, aby ludzie mogli wrócić do pracy. Na odbudowę budek czekają nie tylko handlarze, ale też sprzedawcy, jak również klienci. Wykopują nielegalne reklamy z Katowic. Mieszkańcy zmęczeni widokiem billboardów i płakat wiszących na płotach czy budynkach założyli informacyjną grupę grupę i postanowili legalnie się ich pozbyć. Rekordzistą jest konstrukcja reklamowa na styku ulic Lotniska i Francuskiej, która stoi nielegalnie od ponad 20 lat. Dzięki wnioskom mieszkańców, którzy wspólnie działają od niespełna miesiąca, z miasta zniknęło już kilka billboardów, a kolejne są w trakcie usuwania.
0: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: A teraz już o prawie kosmicznym sprzęcie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, który mogą pochwalić się tamtejsi pracownicy działu archeologii.
5: Ewelina Imiołczyk, archeolog Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
1: Pani archeolog, jesteśmy no właśnie w pracowni archeologicznej w jednym z pomieszczeń, a tu widzę taki bardzo nowoczesny sprzęt. No tak trochę mi się gryzie z tą archeologią.
5: No tak, współczesna archeologia wymaga od nas tego, żebyśmy używali nowoczesnych sprzętów, żebyśmy się cały czas doszkalali i doposażali. I taki sprzęt udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymać. Jest to przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, w skrócie XRF, i on służy nam właściwie niezbędny zarówno przy badaniach tych zabytków, które ostatnio pozyskaliśmy w trakcie badań przy Świętym Wojciechu, jak i tych zabytków, które już mamy w magazynie, a które wymagają zabiegów konserwacyjnych, bo dzięki temu przyrządowi jesteśmy w stanie sprawdzić, z jakich pierwiastków, z jakiego materiału został dany zabytek wykonany i jakich zabiegów konserwatorskich będzie on wymagał od nas w przyszłości.
1: To urządzenie wygląda, jakby tak komuś miałabym opisać, to bym powiedziała, że taka suszarka policyjna, mówiąc kolokwialnie.
5: No to dokładnie tak wygląda. Ta suszarka policyjna właśnie służy do tego, aby strzelać tymi, jeśli tak można powiedzieć, tymi promieniami w dany zabytek. Ona pokazuje nam właśnie, z jakich materiałów został ten dany zabytek wykonany. I właśnie dzięki już takim pierwszym pracom nad tymi zabytkami ze Świętego Wojciecha wiemy, że mamy bardzo duży zbiór numizmatów wykonanych na przykład ze srebra, a także dwa piękne okucia księgi średniowiecznej, które mają bardzo duży dodatek cynku, czyli były mosiądzowane. No i te zabytki myślę, że są unikatem i unikatowe właśnie u nas, ponieważ być może pochodziły z terenu Niemiec, zostały tutaj przywiezione z ciekawą na pewno zawartością, z jakąś starą księgą.
1: Gdybyście nie mieli tego sprzętu, no właśnie, to jak poradzilibyście sobie z całym tym opisem tych znalezionych tam rzeczy?
5: Musielibyśmy korzystać z usług innych placówek muzealnych bądź innych pracowni konserwatorskich, aby takie badania i analizy móc wykonać. Natomiast teraz mamy ten komfort, że możemy to wykonywać tutaj na miejscu, w naszej pracowni, w każdej chwili, kiedy chcemy. Ten sprzęt służy również pracowni konserwacji dzieł sztuki, więc myślę, że to w takiej kooperatywie będziemy tutaj współpracować dalej.
1: Urządzenie no, na zewnątrz wygląda na pozór na bardzo proste. Rozumiem, że cały mechanizm znajduje się tam w środku.
5: Dokładnie tak. Cały mechanizm znajduje się w środku. Ten sprzęt jest o tyle wyjątkowy dla nas, ponieważ możemy go zarówno używać tutaj w pracowni konserwacji, jak i korzystać z niego na zewnątrz, ponieważ jest on przenośny, możemy go brać ze sobą na badania archeologiczne i na miejscu wykonywać te pierwsze wstępne analizy zabytków, które odkopujemy. Natomiast tutaj wkładamy zabytek do tego statywu i on jest analizowany właśnie przez to urządzenie, które wysyła te promienie.
1: Te dane się gdzieś tam zapisują?
5: Tak, do tego jest podłączony komputer, który przetwarza dane pozyskane właśnie z tego urządzenia i przetwarza je, pokazując nam to w słupkach czy w wykresach, na których mamy te ilościowe odpowiedniki tych pierwiastków.
1: Zaraz tak w praktyce pokażmy, jak to działa. Co my tam wkładamy?
5: Teraz wkładamy monetę z badań przy Świętym Wojciechu w Bytomiu. Tutaj musimy teraz załączyć program, który będzie badał to, ten zabytek.
6: Włączamy spektroskop, przytrzymując. Uruchamiamy program.
5: To jest program do badań starożytnych metali.
6: Specjalna kalibracja.
1: Tutaj czuwa nam nad wszystkim
6: Małgorzata Kapczyńska, dział archeologii, pracownia konserwacji zabytków archeologicznych.
7: Chwilkę trzeba poczekać.
8: Jak ja zabytek już mam poddać konserwacji, muszę najpierw go spokojnie przeanalizować, z jakich materiałów on jest wykonany, z jakich pierwiastków. Że jeżeli na przykład są zabytki pokryte, są posrebrzane, czy inkrustacje są zrobione ze złota, czy srebra, czy z cyny, muszę najpierw sprawdzić, żeby nie uszkodzić, dobierając złą metodę konserwacji. Trzeba dobrać dobrą metodę konserwacji do danego zabytku, do danego materiału, z jakiego jest wykonany zabytek. Uruchamiamy program. Logujemy. Tu należy pociągnąć taki tu jakby spust i puścić. I już mamy przygotowany spektrometr do zrobienia testu. Używamy tutaj aplikacji starożytnych stopów miedzi. Możemy sobie włączyć kamerę, żeby widzieć, w którym miejscu dokładnie będzie wykonany pomiar. Tutaj widać i włączamy.
1: Światełka nam tutaj błyskają, że proces jest w toku.
8: Tak, że proces jest w toku i już nam się tu pokazuje w tabeli, jakie pierwiastki są zawarte w tej monecie. Uwidocznione jest srebro, miedź i zaraz będziemy dokładnie wiedzieć, ile procent. Jest to analiza jakościowa i ilościowa. I tutaj widać srebro, miedź, cynę, troszkę ołowiu i zawartość srebra jest tutaj 29,4%, miedzi 64%. I w tym momencie też wiemy, dlaczego, skąd się biorą w monecie srebrnej te naloty z tlenków miedzi zielone. One są w postaci takiej właśnie tlenków miedzi zielone. I
1: to jeszcze raz powiedzmy, skąd macie ten sprzęt i jaka kwota?
5: Zakup zrealizowany został w ramach dofinansowania z programu rządowego wspierania działań muzealnych ze środków funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość dofinansowania wyniosła 192 530 zł, natomiast całość projektu, w ramach którego został zakupiony ten nowy sprzęt, to 241 793 zł.
1: Niewątpliwie zakupiony przez Muzeum Górnośląskie sprzęt rzuca nowe światło na średniowieczną historię Bytomia. My jeszcze trochę pogrzebiemy w historii, ale nie tak odległej. Teraz spotkanie z historykiem Dariuszem Pietruchą i udajemy się do Gliwic, gdzie poznamy historię pewnej radiostacji.
0: Ciekawe spotkanie.
9: Mówiąc o radiostacji gliwickiej i o jej znaczeniu w tamtych czasach, trzeba sobie po pierwsze uzmysłowić, jakim ważnym rodzajem przekazu informacji w tamtych czasach było radio. Znać też fakt, że Niemcy bez wątpienia w skali Europy były pionierem, jeżeli chodzi o rozgłośnie, radiostacje, nadające stacje radiowe, bo w 1923 roku w Berlinie uruchomiono pierwszą stację i oni dostali wtedy, powstała taka specjalna komisja europejska, która przyznawała pasma, na których nadawano. Niemcy dostali ich najwięcej, czyli mieli sporo do wykorzystania i już dwa lata później, w 1925 roku, tych stacji funkcjonowało na terenie Niemiec 18 radiostacji nadających program radiowy, więc naprawdę to powstało w ogromnym tempie. Ja myślę, że radio do dzisiaj nie zmieniło swojego charakteru, czyli to już od początku były jakieś audycje o charakterze publicystycznym, poruszano różne problemy polityczne, społeczne, to było przerywane muzyką, bardzo często już nagrywaną w studiach radiowych, jakimiś audycjami, jakimiś powieściami w odcinkach i tak dalej, i tak dalej. Właściwie radio tak samo funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Natomiast Niemcy chyba pierwsi docenili potężną wartość propagandową radia, chociaż na początku nie było prosto, bo radio było drugim luksusem. Na początku, w tych latach 20., bo sam abonament, chyba 2 marki miesięcznie płacono, a wtedy robotnik zarabiał około 120 marek, więc to było dość sporo. Drogie były odbiorniki radiowe, no ale człowiek sobie zawsze poradzi i wymyślono w Niemczech, zresztą w Gliwicach też je produkowano, tanie odbiorniki radiowe, które składano samemu w domu. Na zasadzie zrób to sam. Adam Słodowy by nam się przydał w tym momencie. I no takie składane samodzielnie było o wiele tańsze, więc ludzi po prostu było na to stać. No i w 25 roku, w związku z tym, że ta radiostacja działająca we Wrocławiu, ona nie miała tak dobrego zasięgu, że obejmowała cały obszar Górnego Śląska, postanowiono, że musi zostać wybudowana również radiostacja na terenie Górnego Śląska. Początkowo przewidywano, że ona

0: Wieże bodajże chyba około 70 metrów wysokości, 70 paru. Między nimi rozpięto antenę. Ta stacja bardzo szybko zaczęła uzyskiwać samodzielność, to znaczy stworzono w tym budynku własne studia radiowe, no i nagrywano własne programy. Początkowo to wystarczało, ale w latach 20. radio robi nie tylko w Niemczech, w całej Europie niesamowitą karierę, kiedy już do władzy w Niemczech doszło NSDAP. No a tutaj wiadomo, ministrem propagandy III Rzeszy był Józef Goebbels, który doskonale rozumiał rolę radia, a co więcej, był wręcz takim wizjonerem, jak jeszcze można to wykorzystać. On bardzo mocno naciskał na rozwój tej całej sieci radiowej, no bo to była po prostu tuba NSDAP, za pomocą której najprościej można było dotrzeć do każdego obywatela w Niemczech, na czym Goebbelsowi bardzo zależało. Okazało się, że ta stacja, no, którą wybudowano w Gliwicach, ona jest troszeczkę za słaba, tym bardziej, że w 27 roku po polskiej stronie, w Katowicach, w Brynowie, Polacy postawili własną stację i to o tak silnym nadajniku, że po prostu przykrywał jak gdyby ten nadajnik niemiecki. Zagłuszał go w pewnym sensie. Postanowiono wybudować nową stację w Gliwicach, która właśnie mogłaby sprostać tej Polski. Najpierw Niemcy próbowali tam protestować, nawet w Genewie gdzieś tam myślano o złożeniu jakichś protestów na stronę polską. Polacy obiecali jak gdyby zmniejszyć siłę tego swojego nadajnika, czego nigdy nie zrobili zresztą. No więc Niemcy już w tych czasach brunatnych szykowali się do zmiany i w 1935 roku został wybudowany ten budynek, o którym mówimy. Chwilę potem wyposażony w potężną wieżę, którą podziwiać możemy do dnia dzisiejszego, która w pewnym sensie stała się symbolem Gliwic, no bo to jest potężna budowla, 111 metrów wysokości. Co ciekawe, w całości wykonana z drewna, bo ona z daleka tak nie wygląda. Wygląda na wieżę stalową, natomiast jest zrobiona z takiego specjalnie impregnowanego drzewa modrzewiowego. Wszystkie wkręty są z mosiądzu. Lepiej może tego nie mówić, bo różnie się to może być. 16 tysięcy śrub, ponad 16 tysięcy mosiężnych śrub. No i też antena zwisająca z góry i dopiero ta stacja była w stanie sprostać wymaganiom już z lat 30. Z tym, że ten budynek, co jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o prowokacji gliwickiej, ten budynek nowo wybudowany, on nie miał w środku żadnego studia nagraniowego. On po prostu, jak gdyby tylko jego zadanie było przesyłanie tego silnego sygnału. Natomiast ten stary budynek, z niego zdemontowano te wszystkie urządzenia nadawcze, bo one już nie były potrzebne. Zresztą do Gdańska pojechały te z Gliwic, do wolnego miasta Gdańsk wtedy. Natomiast pozostawiono jedynie studia radiowe, więc tak naprawdę w Gliwicach funkcjonowały dwa budynki. Jeden, w którym nagrywano audycje i to jest ten pierwszy budynek z lat 20. i drugi budynek, którego zadaniem było tylko nadawanie tego sygnału. One były połączone podziemnym kablem, więc przesyłano ten sygnał błyskawicznie, no ale mówiąc najprościej, Niemcy w 1939 roku uderzyli nie na ten, co trzeba. Tak to wyglądało.
1: O tym wszystkim opowiadał Dariusz Pietrucha, historyk. No to jeszcze sprawdzimy, co w Bytomiu.
2: Małgorzata Węgiel, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zawarł umowę z wykonawcą na realizację budowy centrum przesiadkowego, które powstanie w Bytomiu Stroszku. Inwestycja warta blisko 7 400 000 zł jest możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskaliśmy ze środków unijnych. Centrum przesiadkowe w Bytomiu Stroszku zlokalizowane będzie przy ulicy Strzelców Bytomskich w rejonie wiaduktu kolejowego, torowiska tramwajowego oraz pętli autobusowej. W sąsiedztwie przystanku kolejowego Bytom Stroszek powstaną m.in. niewielki obiekt przeznaczony na budynek socjalny dla kierowców i toaletę. Przystanki tramwajowe zostaną zadaszone przystankowymi. Dla rowerzystów powstaną wiaty rowerowe oraz stojaki. Powstaną tutaj także miejsca postojowe typu Kiss and Ride. Wykonawca inwestycji zaprojektuje i przebuduje również skrzyżowanie wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie Centrum Przesiadkowego i ulicy Strzelców Bytomskich. Realizacja inwestycji potrwa 2 lata, z czego pierwsze 13 miesięcy wykonawca będzie miał na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym i uzyskanie prawomocnych decyzji.
1: O tym wszystkim mówiła Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowa Urzędu Miasta w Bytomiu.
3: Radio Złote Przeboje Karolina.

0: 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: W Gliwicach podpisali akt erekcyjny Parku Zielonej Energii, a prezydent Zabrza podsumowuje swoje rządy. Zaczynamy od Gliwic. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, władz miasta, branży energetycznej, świata nauki i biznesu, ale też wykonawcy i partnerzy inwestycji oraz pracownicy PEC-u Gliwice.
2: Pankowski Dariusz, jestem prezesem spółki Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które jest liderem konsorcjum, które wykonuje kocioł wielopaliwowy. W skład konsorcjum oprócz gliwickiej przemysłówki wchodzi firma Oszac Power oraz Pruim Gliwice. Zadanie jest trudne, ponieważ jest skomplikowane, natomiast nie nazbyt trudne i nie nazbyt skomplikowane, jak na kompetencje konsorcjum, które stworzyliśmy w celu jego realizacji. W Gliwicach realizowana jest myśl. Jest nowa myśl podejścia do ciepła systemowego z użyciem nowych rozwiązań, nowych technologii, nie tylko jednego obszaru, ale połączenie w system, który to system na końcu ma działać w taki sposób, żeby uzyskać bezpieczeństwo energetyczne w rozsądnej cenie. Najtrudniejsze są te zadania, których nie jesteśmy świadomi. Niestety sytuacja geopolityczna ma wpływ również na taki projekt. To, co dzieje się z cenami paliw, być może z dostępnością niektórych materiałów, może mieć wpływ na realizację tego zadania. Natomiast jesteśmy profesjonalni w branży i staramy się z wyprzedzeniem takie zagrożenia widzieć, diagnozować i przed nimi się zabezpieczyć. Mamy tego świadomość, jesteśmy dumni z tego, że bierzemy udział w transformacji energetycznej. Czujemy to pewne obciążenie, które na nas spoczywa, ale też jesteśmy motywowani tym, że realizujemy to trochę dla siebie. Jesteśmy firmą ze Śląska, jesteśmy lokalni, robimy to dla swoich pracowników, dla swoich rodzin. To czasami nie pomaga, bo jest to dodatkowa odpowiedzialność, ale zdecydowanie nas to motywuje.
3: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice, Krzysztof Szalic. To się tak naprawdę zaczęło już w ubiegłym roku, w okolicach września, te 12-13 miesięcy temu. Dzisiaj było to symboliczny czas, dzień, który dla Gliwiczan pokazuje jasno. 30% zaawansowania jest za nami. Materializuje się to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie 6-7 lat. I proces transformacji to jest rzeczywistość, która ma dać nam potencjał, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, a w finale niższe rachunki za ciepło. I to chcieliśmy dzisiaj raz, że uświetnić i pokazać gościom, ale również naszym odbiorcom ciepła systemowego i nie tylko. Będzie spalana frakcja odpadów, które nie nadają się do recyklingu absolutnie, a które są w tej chwili dużym problemem dla samorządów, nie tylko gliwickim, ponieważ deponowanie na składowiskach będzie już bardzo mocno ograniczane. Trzeba szukać rozwiązań, a z tej frakcji będzie niestety trochę więcej, ponieważ cały proces recyklingu nie może być w nieskończoność realizowany. Ten udział 65% to jest ten dach i trzeba wyjść naprzeciw. I to jest jeden z tych elementów. Myśmy, budując Park Zielonej Energii, który w tej chwili jeszcze przez te 2 lata będzie budowany, postawiliśmy na lokalność, zdecydowanie na lokalność, czyli paliwa lokalne, nieuzależnienie od paliw kopalnych oraz na słońce, które świeci w każdym kraju, w Polsce również na słońce. Czyli jest to konglomerat, hybryda różnych technik, technologii wytwórczych prądu, czyli energii elektrycznej, jak również ciepła. I na tych 4,5 hektarach zgromadziliśmy najlepsze technologie, które są w tej chwili dostępne. Ten konglomerat ma nam dać efektywność energetyczną i niższe ceny za ciepło w przyszłości. Postawiliśmy na produkcję ciepła ze słońca, a nie produkcję energii elektrycznej ze słońca. Bardziej efektywniejszy sposób, bardziej nie tyle może przyjazny dla środowiska, ale przede wszystkim efektywność i możliwość produkcji ciepła ze słońca, z czego żyjemy tak naprawdę, dała nam potencjał na to, aby na tych niespełna 4 hektarach to wybudować raz z magazynem ciepła. Ja jestem daleki od tego, aby mówić o innowacjach. Innowacja to jest coś nowego, coś, co nie można wyczytać w książkach. To jest bardziej konglomerat wybranych technologii pasujących do tego lokalnego rynku ciepła i tak poukładanych, aby osiągać maksymalne wydajności, maksymalną efektywność energetyczną. Więc zabieramy z tego rynku technologicznego, z technicznego to, co najlepsze, komponujemy w jedne 4-4,5 hektara i produkujemy z tego ciepło energetyczną w najwyższych parametrach, jak tylko jest możliwe i na ile pozwala dzisiejsza technika, technologia. Ograniczymy bardzo silnie wydatki na zakupy uprawnień do emisji CO2. To jest z tym związane. Tutaj mówimy spokojnie o rzędzie 40 tysięcy ton CO2. Jeżeli byśmy na to popatrzyli w skali roku, to są potężne oszczędności. które znajdą uzasadnienie w niższych kosztach taryfowych. A jeżeli mówimy o taryfie, bo jest jednak rynek regulowany, dostawcy ciepła systemowego mają rynek regulowany, to finalnie ta cena ciepła na pewno będzie niższa niż gdyby miała być wyliczana bez tej inwestycji. Dla mieszkańców Gliwic, to jest wszystko dla mieszkańców Gliwic. Ja się chyba bardzo cieszę z tego, że nawet nie poczuję tego na koloryferze. Ciepło nie wie, czy ona jest z parku zielonej energii, czy z kotła węglowego, ale odczuje to portfel i na tym cały widz polega, żeby odbiorcy ciepła systemowego przede wszystkim było ich stać na to ciepło w Gliwicach, a druga, żeby ten komfort ciepły nie był zachwiany i bezpieczeństwo było na wysokim poziomie. Czas przygotowań przekroczył 6 lat. Przekroczył 6 lat od fazy koncepcyjnej tak naprawdę, kiedy ruszyliśmy w 2016-2015 roku, to były tylko same dokumentacja. Zastanawialiśmy się, jaką technologię, co wybrać, co możemy, czego nie możemy. Są środki, nie ma środków. Tak naprawdę wszystko ruszyło w 2019 roku, 2020, kiedy już zaczęły się materializować pewne koncepcje, projekty, decyzje środowiskowe. I te 6 lat pozwoliło nam na to, aby dzisiaj, w takim uroczystym dniu, pokazać Gliwiczanom, że 30% zaawansowania inwestycji już jest, materializuje się, a terminy są dochowywane według harmonogramów i ten rok 2028 jest osiągalny, aby uruchomić park zielonej energii dla Gliwiczan. Krzysztof Szaliński, prezes zarządu przedsiębiorstwa energetycznego. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
5: Po pierwsze, będziemy tutaj produkować ciepło i do tej produkcji będziemy wykorzystywać odpady. Do tej pory te odpady rosły nam na wyspisku śmieci. To jest dla nas bardzo ważny element. Po drugie, oprócz ciepła będziemy produkowali energię, tą czystą energię, zieloną. Na tym też nam bardzo zależy, bo czysta energia to czystsze środowisko i zdrowsze miasto dla mieszkańców. Po trzecie, to co dla nas jest ważne, to, że ten system gwarantuje mieszkańcom i bezpieczeństwo, i dobrą perspektywę, jeśli chodzi o optymalizację później kosztów zarówno ciepła, a przypomnę, że one stanowią znaczną część kosztów statystycznego gospodarstwa domowego, a do tego jeszcze będziemy mieli energię, którą będziemy na własne gliwickie potrzeby wykorzystywać. Rozwiązanie bardzo dobre dla środowiska, a dla mnie to, co jest najważniejsze, że ono jest dobre dla mieszkańców. Gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje to, że jeszcze lepiej zadbamy w mieście o środowisko i daje dużą szansę na to, że nie będziemy musieli, tak jak ci, którzy korzystają z innych źródeł, podnosić cen za ciepło. Myślę, że każdy rozsądny Polak chciałby gwarantować sobie i swoim dzieciom, żeby oddychały zdrowym powietrzem. Dla nas ta inwestycja, która również przynosi spektakularny efekt środowiskowy, ma taki wymiar. To, co jest najważniejsze w tym, to taka stabilność dla procesu wytwarzania tego ciepła. Czy my chcemy być przekonani, że Gliwiczanie to ciepło będą mieli w swoich domach, będą mieli je stabilnie, nie będziemy musieli gwałtownie podnosić cen tego ciepła, jak w przypadku innych źródeł. No i to wszystko składa się na te elementy, które powinny być wystarczającym powodem, żeby korzystać na tej transformacji energetycznej i żeby ona stała się dla innych również szansą, którą warto wykorzystać. A przypomnę, że teraz o takich rozwiązaniach myśli już cała metropolia.
1: Mówiła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Park Zielonej Energii to taka ekologiczna, nowoczesna, oczywiście bezpieczna i zgodna z najwyższymi standardami europejskimi inwestycja, a powstaje w Gliwicach. No to teraz już zapowiadane Zabrze i rok rządów Kamila Żbikowskiego. Co się udało, co nie prezydentowi? Posłuchajmy.
0: Ciekawe spotkanie.
6: Nigdy nie jest tak, że w 100% jest tak, jak zakładaliśmy. Sytuacja jest na tyle skomplikowana, wielowątkowa, że trzeba naprawdę bardzo wiele tematów jednocześnie prowadzić i oczywiście udało się w pewnych obszarach, tak jak prywatyzacja Górnika Zabrze, czy wiele kwestii dotyczących finansów miasta, budżetu miasta, załatwić przynajmniej na zeszły rok, na dany czas, ale w przyszłości oczywiście będą dalsze wyzwania związane i z sytuacją finansową, i ze strukturą miasta, i z wyzwaniami, z którymi chcemy chcemy i musimy się zmierzyć. Ustabilizowanie finansów miasta, prywatyzacja i odpolitycznienie Górnika Zabrze. Myślę, atmosfera współpracy i poczucia bezpieczeństwa dla pracowników miasta i jednostek miejskich. Zawsze można było zrobić lepiej, więcej. Na pewno frustrują te rzeczy, na które było za mało czasu, czy które wymagają jeszcze wiele poprawy, jak na przykład kwestie koszenia traw w Zabrzu, utrzymania zieleni, utrzymania czystości w naszym mieście. Tutaj z jednej strony nie było szans, żeby to w kilka tygodni czy miesięcy zrobić przed obecnym sezonem, a z drugiej człowiek zawsze ma niedosyt wtedy, kiedy widzi, że jeszcze coś jest do zrobienia i myśli, co można było zrobić jeszcze, żeby jednak zrobić to wcześniej. No, mamy też określone moce przerobowe, jak to się mówi, i oczywiście czasami musimy wyprioritetyzować sprawy, które są pilne czy ważne. Być może brakuje uwagi w innym miejscu, natomiast oczywiście i te ważniejsze, i te trochę drobniejsze sprawy, to wszystko będziemy starać się poprawiać tam, gdzie to wymaga poprawy, czy rozwijać tam, gdzie są jakieś możliwości do rozwoju. W większości te podmioty, które emitują ten odór, nie są miejskie, są prywatnymi firmami. Jedyną taką instalacją, która zawiera odpady, może generować takie uciążliwości, jest Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych, które niestety w poprzednim okresie zdecydowano się ponownie otworzyć, uruchomić. Natomiast ono zostanie zamknięte i zrekultywowane do końca tego roku, więc przestanie być problemem tak naprawdę za kilka tygodni. Natomiast instalacje prywatne, które też od kilkunastu lat nam doskwierają, to jest instalacja przetwarzania odpadów komunalnych firmy FCC Śląsk przy ulicy Cmentarnej, a także elektrociepłownia Fortum i instalacje przetwarzania termicznego RDF. Tam planowana jest gruntowna hermetyzacja, dokończenie tak naprawdę hermetyzacji, taki największe inwestycje hermetyzacyjne. Jeśli chodzi o Fortum, tak naprawdę wyeliminować te problemy. Jeśli chodzi o FCC, bardzo znacząco je ograniczyć, to znaczy tak naprawdę nie będzie już obszaru większego, który nie będzie podlegał filtracji powietrza i wszystko będzie zamknięte też w halach. Obecnie jeszcze bardzo dużo procesów odbywa się tam na wolnym powietrzu. Niestety przez te kilkanaście lat działalności nie zadbano, żeby wcześniej wymusić czy skłonić te firmy do szybszej realizacji tych inwestycji. Obecnie mamy deklarację tych firm, że Fortum zakończy swoją inwestycje do końca 2027 roku, a FCC Śląsk do połowy 2028 roku. Według deklaracji tych firm i naszych tutaj wspólnych analiz wynika, że praktycznie zniweluje to problem odoru śmieci, nie powinien on być wyczuwalny poza terenami tych zakładów. No, w tym terminie, także już za maksymalnie półtora roku powinniśmy o tym problemie zaczynać zapominać.
1: O sukcesach i porażkach mówił prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. A tymczasem w Rudzie Śląskiej ruszył remont ulicy Obrońców Westerplatte. Marek Wójcik, wojewoda śląski.
4: To jedna z inwestycji realizowanych w naszym regionie przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program jest tak skonstruowany, że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie miliona złotych do zadania polegającego na remoncie drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do rządowego programu rozwoju dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tę drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
7: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów, jeśli chodzi o remontowanie ważnych dróg. Tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No, dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym asfalcie. To jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są dwa odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, później też na wschód.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Zapraszamy na wystawę do budynku Muzeum przy Korfantego w Bytomiu, bo przypomnę, że główny gmach Muzeum Górnośląskiego jest ciągle w remoncie.
8: Magdalena Pospieszowska, Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego.
1: Tym razem nie o legendach, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
8: Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie, na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy. Upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone. Po prostu.
1: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
8: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Aktion i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przychodzili do Katowic, część osób była aresztowana, bardzo duża grupa osób wylądowała w Zbąszyniu. I właśnie w Zbąszyniu, wśród osób, które zostały byli rodzice Hersza Grinszpana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w Zbąszyniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. No jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło, dostał się do niejakiego von Rata, do którego po prostu strzelił. Von Rat po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie się do mieszkań żydowskich, no i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona, mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
1: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
8: Tak, na naszej wystawie Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dzisiaj.
1: Wystawa do obejrzenia w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, a teraz głos przekazuje Bacie Kopczyńskiej, Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w Województwie Śląskim.
0: Zmieniamy temat.
9: Magda Mleczko, ze mną jest Agnieszka Skrzelowska z Instytucji Filmowej Silesia Film. Na początek mamy dla Was newsa, moi drodzy, bo otóż poznaliśmy wyniki plebiscytu na śląską lokację filmową, czyli które miejsce na Śląsku ma szansę stać się niebawem planem filmowym.
10: Tak, dokładnie. Okazało się właśnie, jakie miejsce zostanie śląską lokacją filmową 2026. I cóż, z dumą muszę przyznać, że tych miejsc, które zgłaszają się do tego plebiscytu, jest z roku na rok coraz więcej. Zainteresowanie jest naprawdę duże i w tym roku do plebiscytu zgłoszono w sumie 28 lokacji z 20 miast i gmin. Bo przypomnę, to jest tak właśnie, że po prostu jest taki moment, kiedy gospodarze tych różnych miejsc mogą te lokacje zgłaszać. Potem kolejny etap jest taki, że zbiera się grono ekspertów, 4-osobowe. W tym roku w tym gronie mieliśmy m.in. scenografa i dekoratora wnętrz z takich filmów jak na przykład Simona Kossak albo Dolina Bogów, panią Agatę Adamus oraz pana Macieja Orlicza, który jest kierownikiem do spraw lokacji, pracował m.in. przy takich filmach jak Kleks i wynalazek Filipa Golarza, czy też Ołowiane dzieci, plus jeszcze 2 osoby z grona instytucji filmowej Silesia Film. I to grono potem wybiera 5 finałowych lokacji i do 18 września mogli Państwo głosować na jedną z tych wybranych lokacji przez specjalną do tego celu stworzoną platformę. Przypomnę, że te finałowe lokacje to była Aleja Wojciecha Kurfantego w Gliwicach, to był Zameczek Myśliwski w Promnicach, to był Pałac Szona w Sosnowcu, Rzeka Ruda w Rybniku oraz Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej. I cóż, wybrali Państwo.
9: Ja mam swój typ, ale nie wiem, czy się zgadza.
10: Mała podpowiedź, wybrali Państwo w tym miejscu, w tym roku takie miejsce bardziej postindustrialne, ponieważ pierwsze miejsce zdobyła Ruda Śląska i Oddział Centrów Demontażowych właśnie tam, który uzyskał w sumie 33,8% z całości oddanych głosów. Na drugim miejscu była Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach. To naprawdę muszę powiedzieć, że te 2 lokacje szły łeb w łeb, ponieważ przypomnę, Ruda Śląska to 33,8, a Gliwice to 33,5%, czyli naprawdę walka była bardzo zajadła do samego końca. Następnie był Zameczek Myśliwski w Promnicach. To był twój typ, tak myślałam. No mój też.
9: No zwłaszcza, że jest po remoncie i teraz taki ładny i w ogóle będzie go można sobie zwiedzać. No
10: będzie częścią, będzie częścią
9: Pszczyńskiego zamku.
10: Potem mamy Rzekę Rudę w Rybniku i Pałac Szona w Sosnowcu na miejscu ostatnim. Tak, więc mamy wybraną kolejną lokację filmową. Przypomnę, że teraz to miejsce my będziemy starali się promować w różny sposób, to znaczy po pierwsze w naszych kinach będzie puszczany spot, który będzie właśnie prezentował tą lokację. Po drugie, oczywiście podczas różnych rozmów kuluarowych, a wiadomo, że wszystko właśnie często rozgrywa się, pewne decyzje zapadają właśnie podczas takich rozmów, będziemy też to miejsce oczywiście szczerze polecać. Bo wiemy dobrze, że właśnie centrum to fajne miejsce postindustrialne, będące wcześniej częścią...
9: No właśnie, przypomnij, powiedz jeszcze raz nazwę tego miejsca, które wygrało i co tam wcześniej było, jak to było, wiesz, też motywowane tym, że ono się nadaje na taką lokację, co tam ujęło mieszkańców.
10: Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej to jest część terenu związanego bardzo mocno z historią kopalni KWK Halęba, Wirek. Obiekt zajmuje powierzchnię prawie 3,8 hektara, obejmuje przeogromne hale przemysłowe i poza tym warsztaty, magazyny i też wielkie place składowe z suwnicami. To było kiedyś takie miejsce, gdzie jakby starano się odzyskać stare różne pofabryczne, pokopalniane maszyny. I cóż, no po prostu jakby dużo bardzo realizuje się takich filmów w Polsce, które dotyczą nie tylko historii Polski, ale też w ogóle różnych jakichś faktów dziejących się na całym świecie, gdzie po prostu są potrzebne takie przestrzenie poprzemysłowe. No chociażby film Ołowiane dzieci, on nie w całości przecież powstał tam, gdzie ta historia naprawdę się wydarzyła, tylko też w innych lokacjach. Takich historii powstaje dużo, takie historie są bardzo lubiane, no i dlatego też jest popyt na takie miejsca. A ponieważ to miejsce jest naprawdę przeogromne i naprawdę świetnie zachowane i nawet momentami wyglądające istnie kosmicznie, to naprawdę zarówno grono ekspertów wcześniej wybrało to miejsce do tej finałowej piątki, a potem też Państwo stwierdzili, że warto takim miejscem pochwalić się na całym świecie.
9: Tutaj stawiamy kropkę, bo oto galopem, moi drodzy, zbliża się Ars Independent w Katowicach, czyli multimedialny i popkulturowy festiwal filmu, animacji, wideoklipu i gier wideo połączony z konkursem o statuetkę Czarnego Konia. No i znamy szczegóły tego festiwalu, bo to już od 2 października.
10: Tak, to już dokładnie od piątku. Strasznie to szybko przeleciało. Jeszcze niedawno przecież gadaliśmy o ostatnim Arsie, a my jeszcze niedawno zaczynaliśmy pierwsze spotkanie dotyczące tego, tegorocznej edycji festiwalu i na przykład podjęliśmy decyzję, że w tym roku festiwal będzie trwał dłużej, bo nie 7, a 10 dni. To jest taka pierwsza wiadomość. Festiwal potrwa od 2 do 11 października. No więc dopiero co podjęliśmy takie pierwsze decyzje, a już proszę bardzo, festiwal po prostu, no już właściwie stajemy na tym starcie praktycznie. Mhm. Już zaczynamy galopować. 10 dni to jest pierwsza informacja, 2-11 to druga informacja, 2-11-10. Festiwal, tak jak w roku ubiegłym, głównie w kinie Światowic, ale też pewna ilość wydarzeń odbywać się będzie w Kinoteatrze Rialto, w drzwiach zwanych Koniem oraz w Piątym Domu, gdzie zagoszczą gry wideo, bo tak jak powiedziałaś, Festiwal Arts Independent to filmy, teledyski, animacje i też gry wideo. I cóż, tak jak powiedziałam, gro tych rzeczy będzie działo się w kinie Światowic, ale Kinoteatr Rialto również. I w do Kinoteatr Rialto zaprosimy na otwarcie festiwalu w piątek 2 października o godzinie 19. Podczas otwarcia będą mogli Państwo zobaczyć nowy polski film reżysera debiutującego, Filipa Bojarskiego. Film pod tytułem Czarna Godzina. Film, który opowiada o dwóch zakochanych sobie nauczycielkach, które zaczynają mieć pewne problemy lokalowe i cała ta historia rozwiązania tych problemów i prób znalezienia sobie nowego lokum, żeby tylko nie sprowadzić się z powrotem do rodziców, to naprawdę świetna historia, która wręcz momentami zahacza o musical. Mhm. I też tutaj chcę powiedzieć, że proszę przygotować się, że podczas tego wydarzenia, poza filmem, czekać będzie Państwa również pewna muzyczna niespodzianka, tematycznie związana zresztą też właśnie z tą tematyką filmu, więc będzie film, ale też coś jeszcze. Tak więc rozpoczynamy w Kinoteatrze Rialto, natomiast potem oczywiście już większość wydarzeń będzie działa się w Światowidzie. I tutaj też zaprosimy Państwa na wszystkie filmy konkursowe i chciałam powiedzieć na początku o filmach z konkursu, gdzie walczyć będziemy o czarnego konia filmu. Filmów w tym konkursie znalazło się 6 i oczywiście konkurs, jak co roku jest bardzo mocno różnorodny. W tym konkursie znalazły się takie filmy jak na przykład film świetnie grający z formą, nawiązujący trochę do filmu sprzed chyba już kilkudziesięciu lat, filmu Larsa von Triera Dogville. Będzie to film pod tytułem Bezdomny. Film będzie opowiadał o pewnym mężczyźnie, który po kilkunastu latach wraca do małej miejscowości. Jednak mieszkańcy nie do końca wierzą, że jest on tą postacią, za którą się on podaje. No i zobaczymy, co z tym zrobią. Kolejny film to film, który już zdobył dosyć dużą popularność na festiwalach, między innymi na letnim festiwalu Kino Nowe Horyzonty. Mam tutaj na myśli film Gradiva, film włoski, film, który w sposób chyba jeszcze bardziej wnikliwy niż chociażby słynny serial Euforia stara się rozgryźć to, co tkwi w głowach nastolatków. Opowiada on o grupie nastolatków, która rusza na wycieczkę do Neapolu. No i tutaj jakby zaczyna się dziać. Tutaj dzieją się te wszystkie... Tutaj zaczynamy poznawać tą plątaninę emocji pomiędzy dzieciakami, zdrad, pierwszych miłości. No naprawdę krytycy twierdzą, że jest to film, gdzie młodej, zresztą debiutującej reżyserce udało się świetnie rozgryźć psychikę nastolatków. Kolejny film to znowu zupełnie inny temat, ponieważ przedstawiam Państwu film pod tytułem Matapanki. To jest film, którego głównym bohaterem jest młody punk, który po wybiciu pewnego magicznego, tajemniczego trunku zyskuje nagle nadprzyrodzone moce i staje się super bohaterem. I wtedy zaczynają naprawdę dzieć się rzeczy punkowe i zupełnie szalone. Tak więc to jest kolejna propozycja. Natomiast dwa ostatnie filmy, czyli film Reduta i film Po śnieniu, to już naprawdę filmy, gdzie trochę będziemy obniżać tempo, to będą takie bardziej filmy slow. Jeden film to film duńsko-finlandzki, a drugi to film armeńsko-meksykański. No naprawdę konkurs, myślę sobie, że jawi nam się bardzo różnorodnie, ale oczywiście te konkursy to nie wszystko, bo oprócz tego, jak co roku zapraszamy Państwa na retrospektywę jednego twórcy i w tym roku będzie to nie kto inny, ale reżyser pochodzący z Holandii, ale potem w sumie realizujący się głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli Paul Verhoeven, reżyser, który jak nikt inny od lat miesza kino dużych przemyśleń z kinem bardzo mocno popularnym. Przypomnę, to jest ten reżyser, który też przed kilkudziesięcioma laty zrobił film Showgirls, film opowiadający o pewnej dziewczynie, która staje się tancerką erotyczną. Film, który przed laty był okrzyknięty jako totalnie największy kicz, jaki w ogóle powstał w historii kina, ale teraz, znowu po latach, stał się dziełem kultowym, jest odczytywany na nowo i naprawdę zyskuje już drugie, jak nie trzecie życie.
9: Agnieszka Strzelowska, Instytucja Filmowa Silesia Film.
11: A ja tylko przypomnę, że Magda Mleczko zabrała nas w świat filmu. Dziękuję. Edyta Czekaj. Na dziś to wszystko.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. W Media Expert taniej
3: masz. 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
4: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
5: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
11: Mieszkańcy Nowego Bytomia, Wirku i Bykowiny mogli to osobiście poznać wyniki badań gruntu na hałdzie Pokój. Spółka restrukturyzacji kopalń zorganizowała spotkanie informacyjne. Nieopodal zerkniemy też do Świerklańca i sprawdzimy, co się tam dzieje. Wiemy, że powstanie wirtualna strzelnica. Będzie też o tym, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Edyta Czekaj, zapraszam na program i zaczynam od wspomnianej Rudy Śląskiej. Były bezpośrednie rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie i nadzór nad terenem. A na spotkaniu tym obecni byli specjaliści z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, mieszkańcy i władze Rudy Śląskiej.
12: Badania były robione pod kątem metali ciężkich. Tu trudność polega na tym, że hałda w dużej części została zagaszona, ale w jednej części nie, więc jeszcze te prace gaszące muszą mieć miejsce. Tak jak na hałdach pogórniczych znajdują się różnego rodzaju pierwiastki, Spółka Restrukturyzacji Kopalń zlecała takie badania Instytutowi z Katowic, Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Wynika z nich, że te przekroczenia są, no i trzeba by się zastanowić, co dalej. Klasycznie my takie hałdy pokrywamy zielenią. Tu niedaleko jest hałda Góra Antonia. W taki sposób właśnie z IET-u żeśmy w 2018 roku tą hałdę pokryli i tu jest zrobione tak naprawdę wszystko. Są rośliny, które zatrzymują te metale w glebie, więc one nie są na górze, na powierzchni, więc ludzie nie są narażeni na ich oddziaływanie. Niemniej tu tego nie można zrobić, dopóki hałda tam pod spodem płonie, tak? Bo ta pokrywa jakby ulegała spaleniu, tak? Ta trudność tu występuje. No myślę, że jutro będziemy na ten temat rozmawiali w szczegółach. Chciałbym też, bo myślę, że następnym krokiem zapowiadanym przez SRK jest to, że następne prace będą wykonywane. Więc chciałbym też dowiedzieć się, co dalej. Powiem w ten sposób, że możliwe, że zostaną zaproponowane inny rodzaj prac, bo te prace, które tu były, a one dotyczyły tak naprawdę, problem był około 20 hektarach, więc 18 z tych hektarów już zostało poddane temu gaszeniu. Także liczę na to, że te prace w związku z tą małą skalą będą inaczej ułożone i że one nie będą tak inwazyjne. Bo tu całym problemem, już kończę, było to, że te gazy, które się tam gromadziły, bo ta hałda się spalała, tam takie się stworzyły takie skupiska tych gazów. Jak się przebijało, no to był taka emisja dość duża, więc ten pył gdzieś tam się unosił. Więc liczę, że ta technologia będzie trochę zmieniona i nie będzie tak inwazyjna i dokuczliwa dla mieszkańców.
11: Prezydent Rudy, Michał Pierończyk. A teraz postrzelamy, ale spokojnie, na wirtualnej strzelnicy i to za jakiś czas.
9: Grzegorz Zadański, wójt gminy Świerklaniec. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało nam kwotę blisko 150 tysięcy złotych na utworzenie wirtualnej strzelnicy. My złożyliśmy wniosek na wykorzystanie części dolnej hangarów, tylko części, podkreślam, kajakowni. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ te przestrzenie tak naprawdę się tam marnują, nie są wykorzystywane i chcemy tam utworzyć nowe miejsce dla wszystkich, głównie też dla dzieci, dla szkół, które będą tam wykorzystywać tą strzelnicę do treningów. Przypomnijmy, że jest to też strzelnica wirtualna, więc tutaj jakieś tematy związane z hukiem czy z problemami dotyczącymi głośności takich strzelnic nie mają w ogóle tutaj jakby przełożenia, ponieważ jest to strzelnica laserowa wirtualna. Imitacje broni będą o podobnym charakterze jak zwykłe, więc jest to bardzo fajny trening początkowy. Cieszy fakt, że część z tych środków, tak ten program był stworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, część z tych środków będzie przeznaczonych na remont, więc nie mówimy tu o jakimś wielkim remoncie, bo to jest kwestia łącznego dofinansowania 150 tysięcy z wkładem własnym gminy około 30. No, aczkolwiek przestrzenie zostaną troszeczkę odświeżone. Będą 4 stanowiska tej strzelnicy na dole właśnie w części hangaru kajakowego, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnej szkody dla nikogo. Na pewno warto zauważyć, że jest to kolejna przestrzeń tutaj w gminie Świerklaniec, którą aktywujemy, która być może będzie za chwilę służyła czy to naszym dzieciom, czy również dorosłym. Ta strzelnica ma powstać już w tym roku, od 1 stycznia 2027 roku. Ma zostać uruchomiona, tak wynika z dokumentacji dofinansowania. Jesteśmy w trakcie analizy zasad działania, więc na pewno też mieszkańcom i gościom przedstawimy te zasady do końca tego roku. Jesteśmy w trakcie rozmów z Fundacją Świetlik. To też się bardzo fajnie tutaj, że tak powiem, spięło, ponieważ Fundacja Świetlik, która jest stosunkowo nową fundacją, część przestrzeni w kajakowni również wynajmuje, organizuje zajęcia. Jest to stowarzyszenie takie, można powiedzieć, proobronne, więc myślę, że będziemy analizować fakt zarządzania strzelnicą przez tą fundację. Jesteśmy w trakcie rozmów. Część z zasad, które wynikają z dofinansowania, również musi być przełożone na zarządcę, więc będziemy na pewno tego pilnować i my jako beneficjent będziemy musieli starać się sprostać tym wszystkim zasadom, które Ministerstwo Obrony Narodowej nakłada na beneficjentów tych strzelnic. Oczywiście wkład własny gminy, te dofinansowania będziemy chcieli dalej zdobywać. Naprawdę cieszę się, że kolejna przestrzeń w parku zyska nowe miejsce. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
11: Nowoczesna wirtualna strzelnica powstanie w Świerklańcu jeszcze w tym roku, a teraz mikrofon na dłużej przekazuję Magdzie Poddańczyk.
13: Jak reagować na różne kryzysy? Tego będą uczyć w Katowicach. O szczegółach opowie Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
14: Jako Stowarzyszenie MOST wspólnie z partnerami z innych organizacji, w tym takimi mocno doświadczonymi też w kwestiach wojskowych, chcemy przygotować się na to, co najgorsze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wojnie, ale o tym, że wiemy jako społeczeństwo, że tak naprawdę obecnie co 2-3 lata mamy jakieś sytuacje kryzysowe. Był COVID, był kryzys związany z wojną na Ukrainie. Na szczęście w województwie śląskim powódź nie była aż tak widoczna jak w opolskim czy dolnośląskim, ale tutaj też były miejsca, które były mocno zagrożone i zalane, a potem jak przez lata trochę zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, wydaje nam się, że jest potrzeba porozmawiania i przekazania nawet tych podstawowych informacji.
13: Zaczynając właśnie od tych podstaw, czego mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć przychodząc na takie spotkania? Jaki jest zakres tych informacji, które chcecie Państwo przekazać?
14: My w naszym projekcie chcemy dać taką pigułkę wiedzy. To są 3-godzinne szkolenia, gdzie są część rzeczy takich, wydaje się, trywialnych, ale dalej jak wyją syreny, to często nie wiemy, co to oznacza i zazwyczaj przyjęliśmy, że jest uroczystość państwowa, a już w województwie lubelskim one wyją z zupełnie innych powodów i musimy mieć tutaj świadomość, wprawę i wiedzę, czy to dotyczących sygnałów alarmowych, czy to gdzie sprawdzać te informacje, tak abyśmy mieli je wiarygodne, bo fake newsów związanych z właśnie bezpieczeństwem jest chyba najwięcej w polskiej sieci. Również jak przygotować się do ewakuacji, gdzie takie miejsca ewakuacji w dzielnicach powinny się znajdować, do kogo zwracać się o pomoc, jeśli my czegoś nie pamiętamy. Więc zarówno kwestie informacyjne dotyczące tych zagrożeń, też kwestie ewakuacji i przede wszystkim jaka jest nasza w tym rola i jak my powinniśmy się zachowywać.
13: Modnym hasłem jest plecak ewakuacyjny. Czy też będziecie go Państwo pakować?
14: Podczas tych szkoleń na pewno będziemy informować o tym właśnie, jakie rzeczy trzeba mieć pod ręką. Najlepiej, jak one są spakowane w plecaku ewakuacyjnym. Ja lubię chodzić po górach, więc taki plecak mam akurat w swoim łóżku schowany. Ale to, co jest istotne, to jest kwestia tego, żeby to było gdzieś obok i żebyśmy w panice tajemnicę, bo to jest naturalne, że wtedy rodzi się panika. Nie biegali po mieszkaniu, nie szukali tych najważniejszych dla nas dokumentów czy rzeczy. Za to coś, co też jest przede wszystkim istotne, to jak się zachować i zadbać o tych, którzy zostają, bo często mamy starszych rodziców, opiekujemy się kimś i nie da się ukryć, że te osoby będą wymagały wsparcia, nawet jeśli nie przy ewakuacji, to tak jak przy tych kryzysach, które były, to opieki na miejscu, bo nie wszyscy, mam nadzieję, wyjadą.
13: Jestem mieszkańcem, który chce wziąć udział w tym szkoleniu i co mam zrobić, żeby faktycznie tak się stało?
14: Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową www.mostkatowice.pl, gdzie w aktualnościach są zaproszenia na te szkolenia. Oczywiście też w profilach na social mediach, też te informacje są również dostępne i do kontaktu z lokalnymi organizacjami, bo naszymi partnerami są te organizacje, które działają lokalnie, część z nich ma już skompletowane grupy, jak Stowarzyszenie Wspólnie Razem na Osiedlu Tysiąclecia, czy Fabryka Inicjatyw Lokalnych na Nikiszowcu, ale w praktycznie każdej dzielnicy Katowic działa jakaś organizacja i tam są zazwyczaj ci liderzy, którzy wiedzą, co w takich sytuacjach robić, też są w kontakcie, czy to z Radą Dzielnicy, czy z Urzędem Miasta. My takie szkolenia planujemy zarówno na Ochojcu w klubie Sylizjanka, czy w klubie osiedlowym, na Ligocie w Centrum Bezpieczna Twierdza, bo takie centra już od lat działają ze Stowarzyszeniem Mocni Razem, na Szopienicach, praktycznie w większości dzielnic Katowic, więc warto też pytać się tam, ponieważ nie my jedyni takie szkolenia robimy i one też są coraz częściej dostępne, a uważam, że każdy z nas powinien przejść chociaż jedno takie podstawowe.
13: No właśnie, czy można się wciąż zapisać?
14: Tak, zapisy trwają. Na niektóre miejsca, lokalizacje mamy je już zamknięte, ale formularz zgłoszeniowy dalej jest aktywny tam, gdzie te miejsca są i tych terminów jeszcze jest dużo. Przez końcówkę września i praktycznie cały październik takie szkolenia są dostępne. Zachęcamy, żeby korzystać tam, gdzie się mieszka, bo tam zazwyczaj wtedy zostajemy w takich sytuacjach, ale można zapisać się w którymkolwiek miejscu Katowic. Projekt Odporne Katowice jest finansowany ze środków miasta Katowice i jak najbardziej chcemy takie kontynuować działania. My jako Stowarzyszenie Mocy jesteśmy jedną z kilku organizacji, która to robi i wiem, że robią to inne organizacje. Wiem, że te projekty będą też w przyszłości. W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego i z funduszy europejskich będziemy mieć setki milionów euro na szkolenia z tego zakresu realizowanego przez różne podmioty. To dotyczy nie tylko jak się zachować w trudnej sytuacji, ale też zdobywania takich kompetencji dual use, które są przydatne, dotyczące pierwszej pomocy, opieki medycznej, niekiedy nawet kursów koparko-ładowarki, bo to przy powodzi było takie szczególnie istotne i to też przydaje się w wielu akcjach, które na szczególnie ochotnicze straże pożarne dalej realizują na tym terenie. Coś, co jest istotne szczególnie dla nas jako Stowarzyszenia Most, to wsparcie i współpraca organizacji pozarządowych, bo widzieliśmy, że przy wszystkich tych kryzysach to właśnie aktywni ludzie i mieszkańcy, oni stawali w pierwszym szeregu. Administracja ma gigantyczny potencjał i potrafi realizować bardzo duże zadania. Za to kwestia procedur powoduje to, że niekiedy te wsparcie musi się zorganizować i nawet samo państwo polskie mówi o tej zasadzie 72 godzin, że wtedy musimy sobie poradzić sami i wydaje nam się, że to organizacje pozarządowe pokazały już, że nie zostajemy sami, tylko zostajemy właśnie w społeczności, dlatego w ramach tego projektu my też robimy takie cykle, jak zawiązać tą współpracę lokalną, tak żeby każdy z nas wiedział, do kogo kierować się o tą pomoc i żebyśmy wspólnie w sąsiedztwie, w organizacjach, nawet z ludźmi, których nie znamy, ale byli w stanie reagować i współpracować w takich sytuacjach.
13: To, o czym informuje Urząd Miasta, brzmi: Katowice uczą się reagować na kryzysy. Jak reagować na te kryzysy, skoro mamy się już tego nauczyć?
14: Zarówno spokojnie, jak i szybko, bo to są te dwie kwestie. Coś, co dla mnie i chyba dla większości ludzi z organizacji pozarządowych jest szczególnie ważne, elastycznie. To, co wydarzyło się w ostatnich 6 latach, pokazuje nam, że to są zazwyczaj te rzeczy, o których nie myśleliśmy i do których nie byliśmy przygotowani. COVID, czyli ta pandemia, to jest pierwsza taka pandemia od setek lat, czy kwestia tego, że za naszymi granicami wybuchła wojna i chyba najlepiej na świecie poradziliśmy się z ponad milionem uchodźców, którzy wtedy do nas przyjechali. Nawet jeśli mówimy o powodziach, które wydaje nam się, że to jest coś, co działa od wielu, wielu lat, to mamy nowych ludzi, mamy nowe instytucje, mamy nowe narzędzia. My musimy się po prostu tego non-stop uczyć i dostosowywać. Ale jeśli nie będziemy mieli przepracowanych procedur, jeśli nie nauczymy się tej współpracy, jeśli nie będziemy mieć wiedzy, jak zareagować, to zawsze będzie wkradać się panika, która prowadzi do bardzo wielu nerwowych, złych sytuacji, a w najgorszym przypadku do zapominania o tych, którzy są najsłabsi. A o nich w takich sytuacjach powinniśmy zadbać najbardziej, bo jeśli ktoś jest silny i sprawny, to w większości sobie poradzi. Problem jest z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy.
13: Wrócę jeszcze do tych szkoleń. Czy to jest tak, że jeden zapisany mieszkaniec może wziąć udział w jednym tym 3-godzinnym szkoleniu w tej pierwszej edycji? Jak to wygląda?
14: tej pierwszej edycji zachęcamy do tego, ponieważ to są takie same szkolenia. Mamy nadzieję, że uczymy na tyle dobrze, żeby drugie nie było potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę też, że czy to ZHP, czy to kawalerzy maltańscy też prowadzą szkolenia bardziej specjalistyczne, czy to w terenie, czy to z zaawansowanej pierwszej pomocy, więc tam jak najbardziej możecie się Państwo również zapisywać. Wzięliśmy do realizacji praktyków, więc ta praktyczna wiedza to przynajmniej połowa tak naprawdę szkolenia i zajęć. Jasne, że ona trochę będzie miała też format dyskusji czy warsztatów różnego rodzaju, za to wiemy, że wykład nie przynosi efektów. Jeśli ktoś byłby zainteresowany wiedzą, to sprawdziłbym to w internecie albo skorzystał z poradnika bezpieczeństwa, który mam nadzieję wszyscy mamy w domu i uzupełniliśmy, ale wiemy, że tak nie jest, bo część tej wiedzy tam jest. Po to są szkolenia i spotkania, żeby faktycznie to przepracować i móc porozmawiać z ludźmi, którzy zajmowali się tym tematem od lat.
13: Temat jest dosyć obszerny. 3 godziny wydaje się niewiele. Ciężkie zadanie przed Państwem, tak wszystko włożyć ludziom do głów w 3 godziny.
14: W tych szkoleniach dla organizacji pozarządowych, gdzie wiemy, że musimy wypracować pewnego rodzaju procedury, to jest 2 razy po 6 godzin. Ale też ze względu na wspomniany COVID bardzo zmieniła się sposób zdobywania wiedzy przez ludzi. My to obserwujemy od dłuższego czasu, że jeśli szkolenie trwa powyżej już nawet 2 godzin, to ciężko jest, żeby ludzie wytrzymali. To sądzę, że zmieniło się też nasze życie. Ten pęd jest coraz większy i w standardzie już powoli są różnego rodzaju formy, które są krótsze, po to, żeby były interesujące i po to, żeby też nie nudzić się przez te pozostałych kilka godzin, bo wiemy, że ten temat da się w podstawach wtedy zrealizować, a do kwestii zaawansowanych zachęcamy do innych działań czy projektów, które również są dostępne.
13: O projekcie Odporne Katowice mówił Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Most.
11: Materiał przygotowała dla nas Magda Poddańczyk.
10: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
11: Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik Szpitala w Gliwicach Mariola Michalska.
15: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, że nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju no, gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo no, to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bonczara były te przypadki badane, więc są to powiedzmy żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsimulator.pl. Mamy feedback, tutaj dr Bonczar zbiera te statystyki. Rzeczywiście młodzi lekarze. Naprawdę sprawdza się. Wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy. Gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem. Więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
11: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, dr Marek Boczar.
13: A już za chwilę w naszym magazynie powiemy o studentach, którzy odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzie Śląskiej.
16: Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Podsumowujemy działania wielkich serc, dobrych serc i wyjątkowych młodych ludzi. Panie redaktorze, kiedy otrzymaliśmy informacje i młodzież, pozwoli pan, że tak będę mówiła o studentach, o tej o tym przedsięwzięciu, które chcą wykonać w Rudzie Śląskiej, byliśmy z panem prezydentem pod ogromnym wrażeniem. Obserwując dzisiejsze czasy, wiemy, okres wakacyjny, młodzi ludzie chcą się zająć sobą, chcą odpoczywać, a tutaj właśnie grupa młodych ludzi wyszła naprzeciw do drugiego człowieka, dlatego tak bardzo ważny jest ten projekt, który został wykonany celem poprawienia im warunków mieszkania. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają dzieci pochodzące z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Tak jak każdy dom, każde mieszkanie potrzebuje remontu i tak też właśnie ci studenci wyremontowali kompleksowo taką placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Cenimy bardzo to, że pozyskali sponsorów, zakupili materiały budowlane. No i tak jak wiemy, usługi budowlane, praca, którą wykonali, jest nade wszystko dla nas wielkim darem. Dlatego nic więcej dzisiaj mi nie zostało jak wielki wyraz szacunku za zaangażowanie, za zorganizowanie tego projektu. No i podziękowanie za to, że potrafią dzielić się sobą dla drugiego potrzebującego człowieka. Wyremontowali całe pomieszczenia, kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, sypialnię, podłogi. Wszystko, co się remontuje w domu. Patronatem to objął pan prezydent Michał Pierończyk, ale myślę, że pierwszy telefon zadzwonił do pani dyrektor, która jest tutaj dzisiaj z nami, która nadzoruje całościowo pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych, które prowadzi samorząd. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, żeby Ruda Śląska od tych wakacji każdego roku właśnie otrzymywała takie telefony, działy się takie projekty, ale to już nie od nas zależy, ponieważ to właśnie studenci wybierają sobie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które chcą wspierać i my możemy tylko prosić, dziękować, a studenci mają już swoje plany.
17: Uznaliśmy, że skoro jest taka możliwość, jest taki pomysł, można się zaangażować, możemy nauczyć się czegoś nowego, możemy poznać też nasz zawód od takiej strony troszkę praktycznej i samemu poprowadzić cały taki projekt. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, fajnie, że można coś od siebie dać, można komuś pomóc w taki sposób, w który wydaje mi się, że robimy to najlepiej i najbardziej efektywniej. Że skoro na tym się znamy i w taki sposób możemy pomóc, to było takim głównym motorem napędowym. Ja akurat jestem nie najlepszym przykładem, bo jestem po technikum, mam już sporo doświadczenia w takich pracach czy w pracach wakacyjnych na budowach i tego typu. Wiem, że od innych wolontariuszy, że było to momentami cięższe, ale było to też świetne właśnie pole do nauki. Było dużo osób, które się znały lepiej od nas, doświadczonych, które nam pomagały, doradzały nam na bieżąco, więc ta przestrzeń do nauki była, pole, żeby się wykazać, było też spore. Więc to takie pierwsze zetknięcia wychodziły też bardzo pozytywnie. Koledzy i koleżanki byli na początku na placówce, zwymiarowali ją, porobili zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć i wcześniejszych wymiarów sporządziliśmy kosztorys. Obliczyliśmy, ile danego materiału będzie potrzebne na wykonanie całych tych robót. Na podstawie tego, ile robót jest do wykonania, ile materiału zużyjemy, stworzyliśmy później harmonogram, który, bądźmy szczerzy, się sypnął. Wyszło tyle robót dodatkowych, że chyba trzeciego dnia już harmonogram musiał być odstawiony na bok, ale była dla nas to taka kolejność robót. No i właśnie wybranie samego materiału, czyli nie tylko to, jak to ma wyglądać, tylko jaką to ma spełniać funkcję, że płytki mają być w łazience antypoślizgowe, żeby odebrać to wszystko też od strony technicznej. To było jedno z takich moich głównych zadań. Ja nazywam się Wojciech Tomala, teraz skończyłem drugi rok.
18: Jakub Groń, przewodniczący Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice. Mamy fenomenalny przykład tego, że to rzeczywiście jest fałsz. W młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły. Trzeba tylko, chociaż to może górnolotnie zabrzmi, może ja sam tego nie powinien mówić, ale dać możliwość. Dać możliwość, a nasza organizacja i nasze koło zrzesza właśnie takie osoby zaangażowane, które same z siebie chcą działać, i my wspólnie podejmujemy tę inicjatywę, bo tak naprawdę nie jest to odgórnie narzucone, nie jest to droga wytyczona, tylko to jest pewna idea, która powstaje i my się w nim angażujemy. W tym roku wyremontowaliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą numer 2 w Rudzie Śląskiej. Jest to placówka pod zarządem miasta, z budżetu miasta prowadzona. Wyszukaliśmy kilka placówek w okolicach Gliwic i w miastach ościennych i w ramach projektu WorkCamp MKPZ ITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpaklowanie, wyremontowaliśmy 2 łazienki, jedną łazienkę oraz kuchnię i doprowadziliśmy, to odświeżyliśmy, można powiedzieć, całe mieszkanie. Łącznie około 30 wolontariuszy. Mówię to dlatego około, ponieważ my prowadziliśmy pewną formularz zgłoszeniowy, ale on się w pewnym momencie zdezaktualizował, ponieważ kolejne osoby dochodziły. Osoby, które były jako zgłoszone wolontariusze, zabierały ze sobą kolegów, koleżanki. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, że przyjechały 2 osoby z Lublina. Jedna osoba zapowiedziana zabrała ze sobą 2 z Lublina, a ta 2 z Lublina jeszcze zaprosiła 2 osoby, które tu na miejscu jako znajomi. I pojawiły się z 1 osoby 4 tak naprawdę, więc była to pokaz tego, że te 30 osób to była taka cały czas rotacja. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takiej predyspozycji koordynatorzy, nie zbiorą się, to nie wykonujemy. To nie jest cykliczne wydarzenie. One w większości odbywa się co roku, ale odbywa się w różnych miastach w całej Polsce. W tym roku zorganizowaliśmy my, jak Gliwice. Już są plany na następny rok. W zeszłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z oddziałami Wrocław oraz Opole, a jeszcze wcześniej organizowały takie miejscowości, takie miasta i oddziały jak Łódź czy Szczecin. To jest inicjatywa, żeby być szczegółowym, może tak. Działamy w ramach związku PZITB. PZITB ma swoje różne oddziały w całej Polsce. Tam są koła młodej kadry. My zrzeszamy się jako komitet i to jest inicjatywa komitetu.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś rockowe duety. No to będzie Meat Loaf i Patty Russo. Wokalistka, aktorka, która towarzyszyła artyście przez ponad 20 lat jego kariery. Nagrywała z nim największe przeboje i słuchać ją było choćby między innymi w takim hicie jak I'd Lie For You. Występowała też w teledyskach, choćby w tej piosence porównywalnej czasami z muzyką do Pięknej Bestii, bo w I Would Do Anything For Love, Meat Loaf wciela się w postać tego obrzydliwego. Ta współpraca Meat Loafa i Russo zakończyła się w 2014 roku. Ponoć na koniec trochę się pokłócili, posprzeczali. Ale jak mówiła Russo w późniejszych wywiadach, absolutnie nie ma do Meat Loafa żadnego żalu.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
8: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
9: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
15: Reklama.
16: Dzień dobry weekend.
17: Dzień dobry.
16: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Aha, w Radiu Złote Przeboje w jesienną niedzielę. Chociaż dzisiaj to akurat letnio. Sporo osób i tak już wyjeżdża za granicę, robi sobie wakacje i co? No nic, jak zwykle na All Inclusive o 7-8 rano zaczyna się walka o leżaki. Czyli bierzemy ręczniki, rzucamy najbliżej basenu czy morza na leżak i idziemy spać. Ostatnio jednak kłótnie z tym związane przybierają różne rozmiary. W Grecji na jednej z plaż pobili się dwaj 80-latkowie, interweniowały służby. W Hiszpanii turysta biegł na leżak tak szybko, że się poślizgnął i doznał urazu głowy. No właśnie, ja to po prostu przychodzę już tak późno na tę plażę i na ten basen, że ludzie, którzy tam są, wracają do pokojów. Więc o ten leżak rano nie muszę walczyć. Ale w weekend zawsze rano wstaję. Paula Abdul.

Seal w Radiu Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Media Expert.
8: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 czas na wiadomości.
9: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. 2 cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
10: Brakuje słów, myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
11: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
9: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
12: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
9: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną. No, nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku.
14: Radio Złote Przeboje.
8: tym mistrzostwem Europy siatkarzy, to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Halo, kto mówi?
3: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
2: Dofinansowanie?
3: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
2: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
3: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
2: Gdzie się zapisać?
3: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
2: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne warmińsko-mazurski czek turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Wiejskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie, co dobre.
15: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25 do 16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3 do 1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather play.
1: Niecałe 3 minuty i będzie 10:00 w naszych wiadomościach. Już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa. Tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Halo, kto mówi?
9: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
8: Dofinansowanie?
9: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
8: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
9: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
8: Gdzie się zapisać?
9: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
8: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już jest godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
15: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7:00, a głos uprawnieni mogą oddać do 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
16: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
15: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
17: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
15: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają. Jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. Radio Złote Przeboje. U nas dziś rokowe duety. Fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była karierą zmęczona, ale odpoczęła dwa lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając dwie płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: ma nam w radiu złote przeboje. A skoro dziś niedziela, to teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś rockowe duety. No to będzie Elton John i Kiki Dee. Skąd ta współpraca się wzięła? Otóż Kiki wyjaśniła kiedyś, że zarówno ona, jak i Elton byli wielkimi fanami duetów i klimatu piosenek lat 60. A że te przemijały, no to sami nagrali coś w tym stylu. Wyszedł z tego drugi najlepiej sprzedający się utwór 76 roku. Pierwszym było Save Your Kisses For Me. Też czasem to gramy. No to dodam jeszcze, że to był pierwszy numer jeden Eltona w jego ojczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Na następny w postaci Sacrifice czekał 14 lat. No łatwo nie miał.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
18: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
19: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre

0: Gonna Dance Band w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
5: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
7: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
5: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne rendezvous ze Złotymi Przebojami z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo rendezvous, no to na dobry początek kombi.

przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt, płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu Prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins i jego słynny kawałek Danger Zone. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

powodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w Radiu Zło.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.

kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

0: trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
4: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
3: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
5: Pogoda.
2: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.
6: Sponsorem programu był Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
2: 3 minuty po godzinie 13:00, no porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To, żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi, zatem bądźcie blisko. A na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13:00. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

Po zamianie Barcelony na Miami dostała wiatr w żagle, jak sama wielokrotnie w wywiadach powiedziała. Ta zmiana otoczenia pozwoliła mi na nowo spojrzeć na moje życie. To Shakira w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. My w to niedzielne popołudnie sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 dzień września 1980 roku. Zdecydowanie należał do królowej disco z kawałkiem Upside Down. Ona błyskawicznie zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów, a ta dama to Diana Ross. I 11 lat później, 27 września 1991 roku, Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, podbija tym razem brytyjską listę przebojów. To tyle historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz pora na zespół, który wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że był w głębokim szoku, jak wielkim sukcesem okazała się ich muzyka w Polsce w czasach PRL-u. To Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w radiu Złote Przeboje, na zegarach za 8 minut będzie 15. Tu radio Złote Przeboje.

0: Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie, jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
15: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie za Złotymi Przebojami. Na zegarach 15:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. 2 osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, potem jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13:00 wyląduje na lotnisku Chopina.
17: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
18: Tak?
17: Reprezentacja Polski, tak.
18: Długo już czekacie?
19: No z godziny czekamy.
17: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
19: Lot Gold.
17: Lot Gold właśnie, tak.
18: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
19: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo Spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
20: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
18: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
21: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
16: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
22: Sponsorem programu jest Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
2: Pogoda.
0: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.
22: Sponsorem programu był Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
0: 3 minuty po godzinie 15:00 to jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim, no to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek T-Love i Warszawa.

Urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, a nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. We'll be right back.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Reklama.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten, to Gazebo w radiu Złote Przeboje.

0: szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Piotra.
1: Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
2: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
1: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

0: Dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16 obiecuję. Ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta. Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska, WIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
7: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
8: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
9: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
6: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
10: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
6: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu.

dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Gry.

dusza śpiewa. Usta milczą.

człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje. Podczas tego niedzielnego popołudnia, no, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy. Kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
9: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Tak mi się wydaje, że tekst tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90. Dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. Reklama.
9: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
10: Nie żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
11: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
12: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
11: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
10: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
13: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
10: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Pogoda.
17: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
15: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, Niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
0: Reklama.

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu, lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: Zobacz, Stasiu, soku.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
22: Włączamy niskie ceny.

przyznać się, no przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość. Grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek. To po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa. Będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
12: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
14: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
15: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to dwie pierwsze podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
14: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
13: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
16: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
13: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
17: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady, znaczy klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
13: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią nabrał zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli chodzi o taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Monika Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale ja nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, znaczy widziałem to jakby, znaczy tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: nie, no, tylko czy byłeś na miejscu,
1: widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, wiesz, koncerty kumpli. To nie był taki czas, wiesz, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. No, kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo, i to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie rzeczy, fale, to już i reggae, i punk, nie? I i zimna fala, Made in Poland, Varieté. Tu nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: No to czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal, chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, no nie wiem, no... Namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, wiesz. Ale też no, u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot. Ale wszystko jakbyśmy byli jedną rodziną. No. I pamiętam Desertera koncert, tam był wtedy konflikt z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Deserter skończył, a skandal, wokalista Desertera powiedział, że nichu, że gramy, bo po prostu, bo tam było już niebezpiecznie o tyle, że niebezpiecznie, no. Pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Desertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiałeś z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
0: Do Monika Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: No to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
0: 15 zł.
2: Lepiej.
0: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
2: Z kuponami?
0: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
6: masz. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymuniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
8: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travisto Fast i Travisto
10: Aflofarm.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
23: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
24: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
24: To tak się da?
3: No ba.
25: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
26: Reklama.
27: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłania.

0: To jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu. A więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście, ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy i to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz i mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i tak właściwie na nie czekają. Tak. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
2: na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: główne rockowe klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów do może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. Bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niski.

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla Was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. I obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
9: Mieszkańcy Nowego Bytomia, Wirku i Bykowiny mogli to osobiście poznać wyniki badań gruntu na hałdzie Pokój. Spółka restrukturyzacji kopalń zorganizowała spotkanie informacyjne. Nieopodal zerkniemy też do Świerklańca i sprawdzimy, co się tam dzieje. Wiemy, że powstanie wirtualna strzelnica. Będzie też o tym, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Edyta Czekaj, zapraszam na program i zaczynam od wspomnianej Rudy Śląskiej. Były bezpośrednie rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie i nadzór nad terenem. A na spotkaniu tym obecni byli specjaliści z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, mieszkańcy i władze Rudy Śląskiej.
10: Badania były robione pod kątem metali ciężkich. Tu trudność polega na tym, że hałda w dużej części została zagaszona, ale w jednej części nie, więc jeszcze te prace gaszące muszą mieć miejsce. Tak jak na hałdach pogórniczych znajdują się różnego rodzaju pierwiastki, Spółka Restrukturyzacji Kopalń zlecała takie badania Instytutowi z Katowic, Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Wynika z nich, że te przekroczenia są, no i trzeba by się zastanowić, co dalej. Klasycznie my takie hałdy pokrywamy zielenią. Tu niedaleko jest hałda Góra Antonia. W taki sposób właśnie z IET-u żeśmy w 2018 roku tą hałdę pokryli i tu jest zrobione tak naprawdę wszystko. Są rośliny, które zatrzymują te metale w glebie, więc one nie są na górze, na powierzchni, więc ludzie nie są narażeni na ich oddziaływanie. Niemniej tu tego nie można zrobić, dopóki hałda tam pod spodem płonie, tak? Bo ta pokrywa by ulegała spaleniu, tak? Ta trudność tu występuje. No myślę, że jutro będziemy na ten temat rozmawiali w szczegółach. Chciałbym też, bo myślę, że następnym krokiem zapowiadanym przez SRK jest to, że następne prace będą wykonywane. Więc chciałbym też dowiedzieć się, co dalej. Powiem w ten sposób, że możliwe, że zostaną zaproponowane inny rodzaj prac, bo te prace, które tu były, a one dotyczyły tak naprawdę, problem był w około 20 hektarach, więc 18 z tych hektarów już zostało poddane temu gaszeniu. Także liczę na to, że te prace w związku z tą małą skalą będą inaczej ułożone i że one nie będą tak inwazyjne. Bo tu całym problemem, już kończę, było to, że te gazy, które się tam gromadziły, bo ta hałda się spalała, tam takie się stworzyły takie skupiska tych gazów. Jak się przebijało, no to był taka emisja dość duża, więc ten pył gdzieś tam się unosił. Więc liczę, że ta technologia będzie trochę zmieniona i nie będzie tak inwazyjna i dokuczliwa dla mieszkańców.
9: Prezydent Rudy, Michał Pierończyk. A teraz postrzelamy, ale spokojnie, na wirtualnej strzelnicy i to za jakiś czas.
11: Grzegorz Zadański, wójt gminy Świerklaniec. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało nam kwotę blisko 150 tysięcy złotych na utworzenie wirtualnej strzelnicy. My złożyliśmy wniosek na wykorzystanie części dolnej hangarów, tylko części, podkreślam, kajakowni. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ te przestrzenie tak naprawdę się tam marnują, nie są wykorzystywane i chcemy tam utworzyć nowe miejsce dla wszystkich, głównie też dla dzieci, dla szkół, które będą tam wykorzystywać tą strzelnicę do treningów. Przypomnijmy, że jest to też strzelnica wirtualna, więc tutaj jakieś tematy związane z hukiem czy z problemami dotyczącymi głośności takich strzelnic nie mają w ogóle tutaj jakby przełożenia, ponieważ jest to strzelnica laserowa wirtualna. Imitacje broni będą o podobnym charakterze jak zwykłe, więc jest to bardzo fajny trening początkowy. Cieszy fakt, że część z tych środków, tak ten program był stworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, część z tych środków będzie przeznaczonych na remont, więc nie mówimy tu o jakimś wielkim remoncie, bo to jest kwestia łącznego dofinansowania 150 tysięcy z wkładem własnym gminy około 30. No, aczkolwiek przestrzenie zostaną troszeczkę odświeżone. Będą 4 stanowiska tej strzelnicy na dole właśnie w części hangaru kajakowego, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnej szkody dla nikogo. Na pewno warto zauważyć, że jest to kolejna przestrzeń tutaj w gminie Świerklaniec, którą aktywujemy, która być może będzie za chwilę służyła czy to naszym dzieciom, czy również dorosłym. Ta strzelnica ma powstać już w tym roku, od 1 stycznia 2027 roku ma zostać uruchomiona, tak wynika z dokumentacji dofinansowania. Jesteśmy w trakcie analizy zasad działania, więc na pewno też mieszkańcom i gościom przedstawimy te zasady do końca tego roku. Jesteśmy w trakcie rozmów z Fundacją Świetlik, to też się bardzo fajnie tutaj, że tak powiem, spięło, ponieważ Fundacja Świetlik, która jest stosunkowo nową fundacją, część przestrzeni w kajakowni również wynajmuje, organizuje zajęcia. Jest to stowarzyszenie takie, można powiedzieć, proobronne, więc myślę, że będziemy analizować fakt zarządzania strzelnicą przez tą fundację. Jesteśmy w trakcie rozmów. Część z zasad, które wynikają z dofinansowania, również musi być przełożone na zarządcę, więc będziemy na pewno tego pilnować i my jako beneficjent będziemy musieli starać się sprostać tym wszystkim zasadom, które Ministerstwo Obrony Narodowej nakłada na beneficjentów tych strzelnic. Oczywiście wkład własny gminy, te dofinansowania będziemy chcieli dalej zdobywać. Naprawdę cieszę się, że kolejna przestrzeń w parku zyska nowe miejsce. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
9: Nowoczesna wirtualna strzelnica powstanie w Świerklańcu jeszcze w tym roku, a teraz mikrofon na dłużej przekazuje Magdzie Poddańczyk.
12: Jak reagować na różne kryzysy? Tego będą uczyć w Katowicach. O szczegółach opowie Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
13: Jako Stowarzyszenie MOST wspólnie z partnerami z innych organizacji, w tym takimi mocno doświadczonymi też w kwestiach wojskowych, chcemy przygotować się na to, co najgorsze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wojnie, ale o tym, że wiemy jako społeczeństwo, że tak naprawdę obecnie co 2-3 lata mamy jakieś sytuacje kryzysowe. Był COVID, był kryzys związany z wojną na Ukrainie. Na szczęście w województwie śląskim powódź nie była aż tak widoczna jak w opolskim czy dolnośląskim, ale tutaj też były miejsca, które były mocno zagrożone i zalane, a potem jak przez lata trochę zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, wydaje nam się, że jest potrzeba porozmawiania i przekazania nawet tych podstawowych informacji.
12: Zaczynając właśnie od tych podstaw, czego mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć przychodząc na takie spotkania? Jaki jest zakres tych informacji, które chcecie Państwo przekazać?
13: My w naszym projekcie chcemy dać taką pigułkę wiedzy. To są 3-godzinne szkolenia, gdzie są część rzeczy takich, wydaje się, trywialnych, ale dalej jak wyją syreny, to często nie wiemy, co to oznacza i zazwyczaj przyjęliśmy, że jest uroczystość państwowa, a już w województwie lubelskim one wyją z zupełnie innych powodów i musimy mieć tutaj świadomość, wprawę i wiedzę, czy to dotyczących sygnałów alarmowych, czy to gdzie sprawdzać te informacje, tak abyśmy mieli je wiarygodne, bo fake newsów związanych z właśnie bezpieczeństwem jest chyba najwięcej w polskiej sieci. Również jak przygotować się do ewakuacji, gdzie takie miejsca ewakuacji w dzielnicach powinny się znajdować, do kogo zwracać się o pomoc, jeśli my czegoś nie pamiętamy. Więc zarówno kwestie informacyjne dotyczące tych zagrożeń, też kwestie ewakuacji i przede wszystkim jaka jest nasza w tym rola i jak my powinniśmy się zachowywać.
12: Modnym hasłem jest plecak ewakuacyjny. Czy też będziecie go Państwo pakować?
13: Podczas tych szkoleń na pewno będziemy informować o tym właśnie, jakie rzeczy trzeba mieć pod ręką. Najlepiej, jak one są spakowane w plecaku ewakuacyjnym. Ja lubię chodzić po górach, więc taki plecak mam akurat w swoim łóżku schowany. Ale to, co jest istotne, to jest kwestia tego, żeby to było gdzieś obok i żebyśmy w panice miejsce, bo to jest naturalne, że wtedy rodzi się panika. Nie biegali po mieszkaniu, nie szukali tych najważniejszych dla nas dokumentów czy rzeczy. Za to coś, co też jest przede wszystkim istotne, to jak się zachować i zadbać o tych, którzy zostają, bo często mamy starszych rodziców, opiekujemy się kimś i nie da się ukryć, że te osoby będą wymagały wsparcia, nawet jeśli nie przy ewakuacji, to tak jak przy tych kryzysach, które były, to opieki na miejscu, bo nie wszyscy, mam nadzieję, wyjadą.
12: Jestem mieszkańcem, który chce wziąć udział w tym szkoleniu i co mam zrobić, żeby faktycznie tak się stało?
13: Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową www.mostkatowice.pl, gdzie w aktualnościach są zaproszenia na te szkolenia. Oczywiście też w profilach na social mediach, też te informacje są również dostępne i do kontaktu z lokalnymi organizacjami, bo naszymi partnerami są te organizacje, które działają lokalnie. Część z nich ma już skompletowane grupy, jak Stowarzyszenie Wspólnie Razem na Osiedlu Tysiąclecia, czy Fabryka Inicjatyw Lokalnych na Nikiszowcu. Ale w praktycznie każdej dzielnicy Katowic działa jakaś organizacja i tam są zazwyczaj ci liderzy, którzy wiedzą, co w takich sytuacjach robić, też są w kontakcie, czy to z Radą Dzielnicy, czy z Urzędem Miasta. My takie szkolenia planujemy zarówno na Ochojcu, w klubie Sylizjanka, czy w klubie osiedlowym, na Ligocie, w Centrum Bezpieczna Twierdza, bo takie centra już od lat działają ze Stowarzyszeniem Mocni Razem na Szopienicach, praktycznie w większości dzielnic Katowic, więc warto też pytać się tam, ponieważ nie my jedyni takie szkolenia robimy i one też są coraz częściej dostępne, a uważam, że każdy z nas powinien przejść chociaż jedno takie podstawowe.
12: No właśnie, czy można się wciąż zapisać?
13: Tak, zapisy trwają. Na niektóre miejsca, lokalizacje mamy je już zamknięte, ale formularz zgłoszeniowy dalej jest aktywny tam, gdzie te miejsca są i tych terminów jeszcze jest dużo. Przez końcówkę września i praktycznie cały październik takie szkolenia są dostępne. Zachęcamy, żeby korzystać tam, gdzie się mieszka, bo tam zazwyczaj wtedy zostajemy w takich sytuacjach, ale można zapisać się w którymkolwiek miejscu Katowic. Projekt Odporne Katowice jest finansowany ze środków miasta Katowice i jak najbardziej chcemy takie kontynuować działania. My jako Stowarzyszenie Mocy jesteśmy jedną z kilku organizacji, która to robi i wiem, że robią to inne organizacje. Wiem, że te projekty będą też w przyszłości. W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego i z funduszy europejskich będziemy mieć setki milionów euro na szkolenia z tego zakresu realizowanego przez różne podmioty. To dotyczy nie tylko jak się zachować w trudnej sytuacji, ale też zdobywania takich kompetencji dual use, które są przydatne, dotyczące pierwszej pomocy, opieki medycznej, niekiedy nawet kursów koparko ładowarki, bo to przy powodzi było takie szczególnie istotne i to też przydaje się w wielu akcjach, które na szczególnie ochotnicze straże pożarne dalej realizują na tym terenie. Coś, co jest istotne szczególnie dla nas jako Stowarzyszenia Moc, to wsparcie i współpraca organizacji pozarządowych, bo widzieliśmy, że przy wszystkich tych kryzysach to właśnie aktywni ludzie i mieszkańcy, oni stawali w pierwszym szeregu. Administracja ma gigantyczny potencjał i potrafi realizować bardzo duże zadania. Za to kwestia procedur powoduje to, że niekiedy te wsparcie musi się zorganizować i nawet samo państwo polskie mówi o tej zasadzie 72 godzin, że wtedy musimy sobie poradzić sami i wydaje nam się, że to organizacje pozarządowe pokazały już, że nie zostajemy sami, tylko zostajemy właśnie w społeczności, dlatego w ramach tego projektu my też robimy takie cykle, jak zawiązać tą współpracę lokalną, tak żeby każdy z nas wiedział, do kogo kierować się o tą pomoc i żebyśmy wspólnie w sąsiedztwie, w organizacjach, nawet z ludźmi, których nie znamy, ale byli w stanie reagować i współpracować w takich sytuacjach.
12: To, o czym informuje Urząd Miasta, brzmi: Katowice uczą się reagować na kryzysy. Jak reagować na te kryzysy, skoro mamy się już tego nauczyć?
13: Zarówno spokojnie, jak i szybko, bo to są te dwie kwestie. Coś, co dla mnie, chyba dla większości ludzi z organizacji pozarządowych jest szczególnie ważne, elastycznie. To, co wydarzyło się w ostatnich 6 latach, pokazuje nam, że to są zazwyczaj te rzeczy, o których nie myśleliśmy i do których nie byliśmy przygotowani. COVID, czyli ta pandemia, to jest pierwsza taka pandemia od setek lat. Czy kwestia tego, że za naszymi granicami wybuchła wojna i chyba najlepiej na świecie poradziliśmy się z ponad milionem uchodźców, którzy wtedy do nas przyjechali. Nawet jeśli mówimy o powodziach, które wydaje nam się, że to jest coś, co działa od wielu, wielu lat, to mamy nowych ludzi, mamy nowe instytucje, mamy nowe narzędzia. My musimy się po prostu tego non-stop uczyć i dostosowywać. Ale jeśli nie będziemy mieli przepracowanych procedur, jeśli nie nauczymy się tej współpracy, jeśli nie będziemy mieć wiedzy, jak zareagować, to zawsze będzie wkradać się panika, która prowadzi do bardzo wielu nerwowych, złych sytuacji, a w najgorszym przypadku do zapominania o tych, którzy są najsłabsi. A o nich w takich sytuacjach powinniśmy zadbać najbardziej, bo jeśli ktoś jest silny i sprawny, to w większości sobie poradzi. Problem jest z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy.
12: Wrócę jeszcze do tych szkoleń. Czy to jest tak, że jeden zapisany mieszkaniec może wziąć udział w jednym tym 3-godzinnym szkoleniu w tej pierwszej edycji? Jak to wygląda?
13: tej pierwszej edycji zachęcamy do tego, ponieważ to są takie same szkolenia. Mamy nadzieję, że uczymy na tyle dobrze, żeby drugie nie było potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę też, że czy to ZHP, czy to kawalerzy maltańscy też prowadzą szkolenia bardziej specjalistyczne, czy to w terenie, czy to z zaawansowanej pierwszej pomocy, więc tam jak najbardziej możecie się Państwo również zapisywać. Wzięliśmy do realizacji praktyków, więc ta praktyczna wiedza to przynajmniej połowa tak naprawdę szkolenia i zajęć. Jasne, że ona trochę będzie miała też format dyskusji czy warsztatów różnego rodzaju, za to wiemy, że wykład nie przynosi efektów. Jeśli ktoś byłby zainteresowany wiedzą, to sprawdziłbym to w internecie albo skorzystał z poradnika bezpieczeństwa, który mam nadzieję wszyscy mamy w domu i uzupełniliśmy, ale wiemy, że tak nie jest, bo część tej wiedzy tam jest. Po to są szkolenia i spotkania, żeby faktycznie to przepracować i móc porozmawiać z ludźmi, którzy zajmowali się tym tematem od lat.
12: Temat jest dosyć obszerny. 3 godziny wydaje się niewiele. Ciężkie zadanie przed Państwem, tak wszystko włożyć ludziom do głów w 3 godziny.
13: W tych szkoleniach dla organizacji pozarządowych, gdzie wiemy, że musimy wypracować pewnego rodzaju procedury, to jest 2 razy po 6 godzin, ale też ze względu na wspomniany COVID bardzo zmieniła się sposób zdobywania wiedzy przez ludzi. My to obserwujemy od dłuższego czasu, że jeśli szkolenie trwa powyżej już nawet 2 godzin, to ciężko jest, żeby ludzie wytrzymali. To sądzę, że zmieniło się też nasze życie. Ten pęd jest coraz większy i w standardzie już powoli są różnego rodzaju formy, które są krótsze, po to, żeby były interesujące i po to, żeby też nie nudzić się przez te pozostałe kilka godzin, bo wiemy, że ten temat da się w podstawach wtedy zrealizować, a do kwestii zaawansowanych zachęcamy do innych działań czy projektów, które również są dostępne.
12: O projekcie Odporne Katowice mówił Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Most.
9: Materiał przygotowała dla nas Magda Poddańczyk.
8: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
9: Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik Szpitala w Gliwicach Mariola Michalska.
14: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju no, gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo no, to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bączara były te przypadki badane, więc są to powiedzmy żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsymulator.pl. Mamy feedback, tutaj dr Bączar zbiera te statystyki. Rzeczywiście młodzi lekarze. Naprawdę sprawdza się. Wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy. Gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem. Więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
9: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, dr Marek Bączar. A już za chwilę w naszym magazynie powiemy o studentach, którzy odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzie Śląskiej.
15: Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Podsumowujemy działania wielkich serc, dobrych serc i wyjątkowych młodych ludzi. Panie redaktorze, kiedy otrzymaliśmy informacje i młodzież, pozwoli pan, że tak będę mówiła o studentach, o tym przedsięwzięciu, które chcą wykonać w Rudzie Śląskiej, byliśmy z panem prezydentem pod ogromnym wrażeniem. Obserwując dzisiejsze czasy, wiemy, okres wakacyjny, młodzi ludzie chcą się zająć sobą, chcą odpoczywać, a tutaj właśnie grupa młodych ludzi wyszła naprzeciw do drugiego człowieka, dlatego tak bardzo ważny jest ten projekt, który został wykonany celem poprawienia im warunków mieszkania. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają dzieci pochodzące z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Tak jak każdy dom, każde mieszkanie potrzebuje remontu i tak też właśnie ci studenci wyremontowali kompleksowo taką placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Cenimy bardzo to, że pozyskali sponsorów, zakupili materiały budowlane. No i tak jak wiemy, usługi budowlane, praca, którą wykonali, jest nade wszystko dla nas wielkim darem. Dlatego nic więcej dzisiaj mi nie zostało jak wielki wyraz szacunku za zaangażowanie, za zorganizowanie tego projektu. No i podziękowanie za to, że potrafią dzielić się sobą dla drugiego potrzebującego człowieka. Wyremontowali całe pomieszczenia, kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, sypialnię, podłogi, wszystko, co się remontuje w domu. Patronatem to objął pan prezydent Michał Pierończyk, ale myślę, że pierwszy telefon zadzwonił do pani dyrektor, która jest tutaj dzisiaj z nami, która nadzoruje całościowo pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych, które prowadzi samorząd. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, żeby Ruda Śląska od tych wakacji każdego roku właśnie otrzymywała takie telefony, działy się takie projekty, ale to już nie od nas zależy, ponieważ to właśnie studenci wybierają sobie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które chcą wspierać i my możemy tylko prosić, dziękować, a studenci mają już swoje plany.
16: Uznaliśmy, że skoro jest taka możliwość, jest taki pomysł, można się zaangażować, możemy nauczyć się czegoś nowego, możemy poznać też nasz zawód od takiej strony troszkę praktycznej i samemu poprowadzić cały taki projekt. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, fajnie, że można coś od siebie dać, można komuś pomóc. W taki sposób, w który wydaje mi się, że robimy to najlepiej i najbardziej efektywniej. Że skoro na tym się znamy i w taki sposób możemy pomóc, to było takim głównym motorem napędowym. Ja akurat jestem nie najlepszym przykładem, bo jestem po technikum, mam już sporo doświadczenia w takich pracach, czy w pracach wakacyjnych na budowach i tego typu. Wiem, że od innych wolontariuszy, że było to momentami cięższe, ale było to też świetne właśnie pole do nauki. Było dużo osób, które się znały lepiej od nas, doświadczonych, które nam pomagały, doradzały nam na bieżąco, więc ta przestrzeń do nauki była, pole, żeby się wykazać, było też spore, więc to takie pierwsze zetknięcia wychodziły też bardzo pozytywnie. Koledzy i koleżanki byli na początku na placówce, zwymiarowali ją, porobili zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć i wcześniejszych wymiarów sporządziliśmy kosztorys. Obliczyliśmy, ile danego materiału będzie potrzebne na wykonanie całych tych robót. Na podstawie tego, ile robót jest do wykonania, ile materiału zużyjemy, stworzyliśmy później harmonogram, który bądźmy szczerzy, się sypnął. Wyszło tyle robót dodatkowych, że chyba trzeciego dnia już harmonogram musiał być odstawiony na bok, ale była dla nas to taka kolejność robót. No i właśnie wybranie samego materiału, czyli nie tylko to, jak to ma wyglądać, tylko jaką to ma spełniać funkcję. Że płytki mają być w łazience antypoślizgowe, żeby odebrać to wszystko też od strony technicznej. To było jedno z takich moich głównych zadań. Ja nazywam się Wojciech Tomala, teraz skończyłem drugi rok.
17: Jakub Groń, przewodniczący Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice. Mamy fenomenalny przykład tego, że to rzeczywiście jest fałsz. W młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły. Trzeba tylko, chociaż to może górnolotnie zabrzmi, może ja sam tego nie powinien mówić, ale dać możliwość. Dać możliwość, a nasza organizacja i nasze koło zrzesza właśnie takie osoby zaangażowane, które same z siebie chcą działać i my wspólnie podejmujemy tę inicjatywę, bo tak naprawdę nie jest to odgórnie narzucone, nie jest to droga wytyczona, tylko to jest pewna idea, która powstaje i my się w nią angażujemy. W tym roku wyremontowaliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą numer 2 w Rudzie Śląskiej. Jest to placówka pod zarządem miasta, z budżetu miasta prowadzona. Wyszukaliśmy kilka placówek w okolicach Gliwic i w miastach ościennych i w ramach projektu WorkCamp MKPZITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpachlowanie, wyremontowaliśmy 2 łazienki, jedną łazienkę oraz kuchnię i doprowadziliśmy, to odświeżyliśmy, można powiedzieć, całe mieszkanie. Łącznie około 30 wolontariuszy. Mówię to dlatego około, ponieważ my prowadziliśmy pewną formularz zgłoszeniowy, ale on się w pewnym momencie zdezaktualizował, ponieważ kolejne osoby dochodziły. Osoby, które były jako zgłoszone wolontariusze, zabierały ze sobą kolegów, koleżanki. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, że przyjechały 2 osoby z Lublina. Jedna osoba zapowiedziana zabrała ze sobą 2 z Lublina, a ta 2 z Lublina jeszcze zaprosiła 2 osoby, które tu na miejscu jako znajomi. I pojawiły się z 1 osoby 4 tak naprawdę, więc była to pokaz tego, że te 30 osób to była taka cały czas rotacja. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takiej predyspozycji, koordynatorzy nie zbiorą się, to nie wykonujemy. To nie jest cykliczne wydarzenie. One w większości odbywa się co roku, ale odbywa się w różnych miastach w całej Polsce. W tym roku zorganizowaliśmy my jak Gliwice. Już są plany na następny rok. W zeszłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z oddziałami Wrocław oraz Opole, a jeszcze wcześniej organizowały takie miejscowości, takie miasta i oddziały jak Łódź czy Szczecin. To jest inicjatywa, żeby być szczegółowym, może tak. Działamy w ramach związku PZITB. PZITB ma swoje różne oddziały w całej Polsce. Tam są koła młodej kadry. My zrzeszamy się jako komitet i to jest inicjatywa komitetu. Taka ta właśnie ogólnopolska. Ale ona jest organizowana jako cały komitet przez poszczególne oddziały. Poszczególny oddział podejmuje inicjatywę taką. Działamy, robimy w tym roku WorkCamp i w tym roku zorganizowaliśmy my. W zeszłych latach, tak jak wspomniałem przed chwilą, organizowały inne oddziały, inne koła młodej kadry. Ale trzeba powiedzieć to, że od samego początku wygląda to tak, że organizacją zajmuje się jeden oddział, ale wolontariuszy jest z różnych części Polski. W tym roku mieliśmy z Wrocławia, z Warszawy, z Opola, mieliśmy z Kalisza i mieliśmy z Gdańska nawet. Wolontariuszy, którzy przyjechali do Rudy Śląskiej remontować placówkę.
12: Tak oto wyglądał wielki remont dla małych lokatorów. A na koniec jeszcze jeden materiał w naszym magazynie. Głos przekazuje Paulinie Kozioł.
18: Bulwary rzeki mają się zmienić i stać bardziej przyjazne dla mieszkańców. Gliwice ogłosiły konkurs na koncepcję bulwarów w Kłodnicy. O szczegółach mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
19: Konkurs jest skierowany do architektów i architektów krajobrazu. Zależy nam, żeby startowały w nim zespoły interdyscyplinarne, które będą łączyły w sobie te kompetencje, czyli urbanista, architekta, architekta krajobrazu. Oczekiwania w stosunku do tego konkursu są właściwie dwojakie. Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Gliwic uwierzyli w wielki potencjał, jaki ma rzeka Kłodnica, czyli chcemy otworzyć trochę wyobraźnię i pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczny spacerowy i w związku z tym z jednej strony oczekujemy takich rozwiązań bardzo dalekosiężnych, bardzo odważnych, takich, które mówią o całej rzece w przebiegu całego miasta, ponad 14 kilometrów rzeki. Są to w związku z tym opracowania takie ideowe. Druga sprawa, jakiej oczekujemy od tego konkursu, to jest już wskazanie pierwszych miejsc interwencji, które moglibyśmy rozpocząć dosyć szybko i w których moglibyśmy rzeczywiście przestrzeń komunikacyjno-rekreacyjną, czyli taką komunikacyjną z myślą o osobach pieszych i o rowerach, przy tej Kłodnicy zorganizować.
18: Miejsca interwencji, czyli to są takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności jakby zmiany?
19: Tak, to byłyby takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności zmiany, które mogą już rozpocząć ten wieloletni proces, może nawet w tym znaczeniu.
18: Czy wzdłuż rzeki byłyby bulwary przygotowane zarówno dla pieszych, dla rowerzystów, pewnie byłoby też dużo zieleni. Jakie są właśnie takie wyobrażenia, jakby to miało wyglądać?
19: Przede wszystkim myśmy już opracowali materiały konkursowe, podzielili tą rzekę na różne fragmenty, bo ona w przebiegu całego miasta ma bardzo różny charakter. Ma i taki charakter super przyrodniczy, gdzie zresztą pracujemy też nad wprowadzeniem użytków ekologicznych, czyli takiej formy ochrony krajobrazu, która pozwoli nam zaprzestać w tym obszarze jakichś interwencji większych, ale są też części przemysłowe, części związane z historyczną zabudową, takie części trochę infrastrukturalne w pobliżu autostrady, no i jest ta część miejska, taka śródmiejska. W związku związku z tym po pierwsze chcemy dla każdej z tych stref mieć inną wiodącą myśl, która oczywiście będzie się łączyła w całość, a po drugie chcemy, żeby, no on nie mogę odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak całościowo, bo dla każdego fragmentu to będzie coś innego. Dla tego fragmentu w centrum miasta chcemy, żeby to była taka prawdziwie, no taki bulwar tętniący życiem, gdzie będzie można usiąść, odpocząć w cieniu drzew, przejść. Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej chłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga. Potem mamy takie odcinki, gdzie dużo ważniejsza będzie infrastruktura komunikacyjna, czyli chodzi o to, żeby powstająca droga rowerowa, bo zapewne o takiej formie mówimy, miała wygodne miejsca, gdzie można się zatrzymać, może jakieś wiaty, może jakieś miejsca do siedzenia, może jakieś parki kieszonkowe się pojawią wzdłuż takich przestrzeni. No i mamy te części przyrodnicze, które są tak atrakcyjne, że naszym zdaniem mogłyby być w ogóle takim miejscem wycieczki, czyli jeżeli byśmy dobrze połączyli rzekę z tą komunikacją rowerową, no to wyobrażam sobie, że za kilka lat mieszkańcy Gliwic mogą się spokojnym, spacerowym tempem rowerowym wybrać na piknik nad Kłodnicą, obserwować przyrodę, czyli wtedy w tych miejscach, te miejsca dla ludzi musiałyby być jak najbardziej tak zorganizowane, żeby tej przyrodzie nie przeszkadzały, ale żeby z drugiej strony umożliwiały jej obserwację. My cały czas bardzo mocno współpracujemy z Wodami Polskimi, czyli pracujemy w ramach ich kompetencji, a po drugie, no nie mogę w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek możliwości renaturalizacji rzeki, natomiast chcemy, żeby w ramach tych dużych pomysłów, tych przyszłościowych, takie pomysły nam także zostały poddane.
18: Paulina Kozioł.
8: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
20: Umowa podpisana, droga rowerowa połączy Sząbierki z Łagiewnikami. W programie zajrzymy do Bytomia i to na dłużej. Będzie też o śląskim Kopciuszku. To zaczynamy od inwestycji.
21: Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zawarł umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę nowej drogi rowerowej. Nowa droga rowerowa wybudowana zostanie wzdłuż ulicy Zabrzańskiej od skrzyżowania z ulicą Frycza Modrzewskiego do skrzyżowania z ulicą Łagiewnicką. Nowa droga rowerowa będzie miała 3 km i połączy Sząbierki ze Śródmieściem oraz Łagiewnikami. W ramach podpisanej umowy wykonawca najpierw opracuje dokumentację projektową zgodną z programem funkcjonalno-użytkowym, a także uzyska niezbędne uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje. Następnym etapem będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja przewiduje nie tylko budowę trasy rowerowej, ale również powstanie małej architektury, w tym m.in. licznika do pomiaru ruchu rowerowego oraz 3 samoobsługowych stacji obsługi roweru przy ulicy Łagiewnickiej, przy ulicy Zabrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia oraz przy skrzyżowaniu ulicy Zabrzańskiej i Frycza Modrzewskiego. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 600 000 zł, z czego aż 85% to dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa.
20: Czekamy na drogę rowerową, która połączy w Bytomiu Sząbierki z Łagiewnikami, a teraz już trochę historii i historia Kopciuszka ze Śląska, ale nie tylko. Bytomski historyk Tomasz Sonecki.
22: Faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula, umierając, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę, ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu, czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. Razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników. Chciała przede wszystkim zapewnić im

0: bardzo silnie wydatki na zakupy uprawnień do emisji CO2. To jest z tym związane. Tutaj mówimy spokojnie o rzędzie 40 tysięcy ton CO2. Jeżeli byśmy na to popatrzyli w skali roku, to są potężne oszczędności, które znajdą uzasadnienie w niższych kosztach taryfowych. A jeżeli mówimy o taryfie, bo jest jednak rynek regulowany, dostawcy ciepła systemowego mają rynek regulowany, to finalnie ta cena ciepła na pewno będzie niższa, niż gdyby miała być wyliczana bez tej inwestycji. Dla mieszkańców Gliwic, to jest wszystko dla mieszkańców Gliwic. Ja się chyba bardzo cieszę z tego, że nawet nie poczuję tego na kaloryferze. Ciepło nie wie, czy ona jest z parku zielonej energii, czy z kotła węglowego, ale odczuje to portfel. I na tym cały widz polega, żeby odbiorcy ciepła systemowego przede wszystkim było ich stać na to ciepło w Gliwicach, a druga, żeby ten komfort ciepły nie był zachwiany i bezpieczeństwo było na wysokim poziomie. Czas przygotowań przekroczył 6 lat. Przekroczył 6 lat od fazy koncepcyjnej tak naprawdę, kiedy ruszyliśmy w 2016-2015 roku, to były tylko same dokumentacja. Zastanawialiśmy się, jaką technologię, co wybrać, co możemy, czego nie możemy. Są środki, nie ma środków. Tak naprawdę wszystko ruszyło w 2019 roku, 2020, kiedy już zaczęły się materializować pewne koncepcje, projekty, decyzje środowiskowe. I te 6 lat pozwoliło nam na to, aby dzisiaj, w takim uroczystym dniu, pokazać Gliwiczanom, że 30% zaawansowania inwestycji już jest, materializuje się, a terminy są dochowywane według harmonogramów i ten rok 2028 jest osiągalny, aby uruchomić park zielonej energii dla Gliwiczan. Krzysztof Szaliński, prezes zarządu przedsiębiorstwa energetycznego. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Po pierwsze, będziemy tutaj produkować ciepło i do tej produkcji będziemy wykorzystywać odpady. Do tej pory te odpady rosły nam na wyspisku śmieci. To jest dla nas bardzo ważny element. Po drugie, oprócz ciepła będziemy produkowali energię, tą czystą energię, zieloną. Na tym też nam bardzo zależy, bo czysta energia to czystsze środowisko i zdrowsze miasto dla mieszkańców. Po trzecie, to co dla nas jest ważne, to, że ten system gwarantuje mieszkańcom i bezpieczeństwo, i dobrą perspektywę, jeśli chodzi o optymalizację później kosztów zarówno ciepła, a przypomnę, że one stanowią znaczną część kosztów statystycznego gospodarstwa domowego, a do tego jeszcze będziemy mieli energię, którą będziemy na własne gliwickie potrzeby wykorzystywać. Rozwiązanie bardzo dobre dla środowiska, a dla mnie to, co jest najważniejsze, że ono jest dobre dla mieszkańców. Gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje to, że jeszcze lepiej zadbamy w mieście o środowisko i daje dużą szansę na to, że nie będziemy musieli, tak jak ci, którzy korzystają z innych źródeł, podnosić cen za ciepło. Myślę, że każdy rozsądny Polak chciałby gwarantować sobie i swoim dzieciom, żeby oddychały zdrowym powietrzem. Dla nas ta inwestycja, która również przynosi spektakularny efekt środowiskowy, ma taki wymiar. To, co jest najważniejsze w tym, to taka stabilność dla procesu wytwarzania tego ciepła. Czy my chcemy być przekonani, że Gliwiczanie to ciepło będą mieli w swoich domach, będą mieli je stabilnie, nie będziemy musieli gwałtownie podnosić cen tego ciepła, jak w przypadku innych źródeł. No i to wszystko składa się na te elementy, które powinny być wystarczającym powodem, żeby korzystać na tej transformacji energetycznej i żeby ona stała się dla innych również szansą, którą warto wykorzystać. A przypomnę, że teraz o takich rozwiązaniach myśli już cała metropolia.
3: Mówiła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Park Zielonej Energii to taka ekologiczna, nowoczesna, oczywiście bezpieczna i zgodna z najwyższymi standardami europejskimi inwestycja, a powstaje w Gliwicach. No to teraz już zapowiadane Zabrze i rok rządów Kamila Żbikowskiego. Co się udało, co nie prezydentowi? Posłuchajmy.
4: Ciekawe spotkanie.
5: Nigdy nie jest tak, że w 100% jest tak, jak zakładaliśmy. Sytuacja jest na tyle skomplikowana, wielowątkowa, że trzeba naprawdę bardzo wiele tematów jednocześnie prowadzić i oczywiście udało się w pewnych obszarach, tak jak prywatyzacja Górnika Zabrze, czy wiele kwestii dotyczących finansów miasta, budżetu miasta, załatwić przynajmniej na zeszły rok, na dany czas, ale w przyszłości oczywiście będą dalsze wyzwania związane i z sytuacją finansową, i ze strukturą miasta, i z wyzwaniami, z którymi chcemy i musimy się zmierzyć. Ustabilizowanie finansów miasta, prywatyzacja i odpolitycznienie Górnika Zabrze, myślę, atmosfera współpracy.

0: pracy i poczucia bezpieczeństwa dla pracowników miasta i jednostek miejskich. Zawsze można było zrobić lepiej, więcej. Na pewno frustrują te rzeczy, na które było za mało czasu, czy które wymagają jeszcze wiele poprawy, jak na przykład kwestie koszenia traw w Zabrzu, utrzymania zieleni, utrzymania czystości w naszym mieście. Tutaj z jednej strony nie było szans, żeby to w kilka tygodni czy miesięcy zrobić przed obecnym sezonem, a z drugiej człowiek zawsze ma niedosyt wtedy, kiedy widzi, że jeszcze coś jest do zrobienia i myśli, co można było zrobić jeszcze, żeby jednak zrobić to wcześniej. No, mamy też określone moce przerobowe, jak to się mówi, i oczywiście czasami musimy wyprioritetyzować sprawy, które są pilne czy ważne. Być może brakuje uwagi w innym miejscu, natomiast oczywiście i te ważniejsze, i te trochę drobniejsze sprawy, to wszystko będziemy starać się poprawiać tam, gdzie to wymaga poprawy, czy rozwijać tam, gdzie są jakieś możliwości do rozwoju. W większości te podmioty, które emitują ten odór, nie są miejskie, są prywatnymi firmami. Jedyną taką instalacją, która zawiera odpady, może generować takie uciążliwości, jest Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych, które niestety w poprzednim okresie zdecydowano się ponownie otworzyć, uruchomić. Natomiast ono zostanie zamknięte i zrekultywowane do końca tego roku, więc przestanie być problemem tak naprawdę za kilka tygodni. Natomiast instalacje prywatne, które też od kilkunastu lat nam doskwierają, to jest instalacja przetwarzania odpadów komunalnych firmy FCC Śląsk przy ulicy Cmentarnej, a także elektrociepłownia Fortum i instalacje przetwarzania termicznego RDF. Tam planowana jest gruntowna hermetyzacja, dokończenie tak naprawdę hermetyzacji, taki największe inwestycje hermetyzacyjne. Jeśli chodzi o Fortum, tak naprawdę wyeliminować te problemy. Jeśli chodzi o FCC, bardzo znacząco je ograniczyć, to znaczy tak naprawdę nie będzie już obszaru większego, który nie będzie podlegał filtracji powietrza i wszystko będzie zamknięte też w halach. Obecnie jeszcze bardzo dużo procesów odbywa się tam na wolnym powietrzu. Niestety przez te kilkanaście lat działalności nie zadbano, żeby wcześniej wymusić czy skłonić te firmy do szybszej realizacji tych inwestycji. Obecnie mamy deklarację tych firm, że Fortum zakończy swoją inwestycje do końca 2027 roku, a FCC Śląsk do połowy 2028 roku. Według deklaracji tych firm i naszych tutaj wspólnych analiz wynika, że praktycznie zniweluje to problem odoru śmieci, nie powinien on być wyczuwalny poza terenami tych zakładów. No, w tym terminie, także już za maksymalnie półtora roku powinniśmy o tym problemie zaczynać zapominać.
1: O sukcesach i porażkach mówił prezydent Zabrza Kamil Żubikowski. A tymczasem w Rudzie Śląskiej ruszył remont ulicy Obrońców Westerplatte. Marek Wójcik, wojewoda śląski.
2: To jedna z inwestycji realizowanych w naszym regionie przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program jest tak skonstruowany, że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie miliona złotych do zadania polegającego na remoncie drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do rządowego programu rozwoju dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tę drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
3: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów. Jeśli chodzi o remontowanie ważnych dróg, tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No, dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym asfalcie. To jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są dwa odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, później też na wschód.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Zapraszamy na wystawę do budynku Muzeum przy Korfantego w Bytomiu, bo przypomnę, że główny gmach Muzeum Górnośląskiego jest ciągle w remoncie.
5: Magdalena Pospieszowska, dział edukacji Muzeum Górnośląskiego.
6: Tym razem nie o legendach, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
5: Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie, na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy, upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone po prostu.
6: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
5: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Aktion i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przechodzili do Katowic, część osób była aresztowana, bardzo duża grupa osób wylądowała w Zwąszyniu. I właśnie w Zwąszyniu, wśród osób, które zostały wysiedlone, byli rodzice Hersza Grinszpana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w Zwąszyniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. No jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło, dostał się do niejakiego von Rata, do którego po prostu strzelił. Von Rat po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach. Przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie się do mieszkań żydowskich, no i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona, mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
6: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
5: Tak, na naszej wystawie od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dzisiaj.
1: Wystawa do obejrzenia w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, a teraz głos przekazuje Beacie Kopczyńskiej, regionalnej rzecznik prasowej ZUS w województwie śląskim.
4: Zmieniamy temat.
7: Magda Mleczko, ze mną jest Agnieszka Skrzelowska z Instytucji Filmowej Silesia Film. Na początek mamy dla Was newsa, moi drodzy, bo otóż poznaliśmy wyniki plebiscytu na śląską lokację filmową, czyli które miejsce na Śląsku ma szansę stać się niebawem planem filmowym.
8: Tak, dokładnie. Okazało się właśnie, jakie miejsce zostanie śląską lokacją filmową 2026. I cóż, z dumą muszę przyznać, że tych miejsc, które zgłaszają się do tego plebiscytu, jest z roku na rok coraz więcej. Zainteresowanie jest naprawdę duże i w tym roku do plebiscytu zgłoszono w sumie 28 lokacji z 20 miast i gmin. Bo przypomnę, to jest tak właśnie, że po prostu jest taki moment, kiedy gospodarze tych różnych miejsc mogą te lokacje zgłaszać. Potem kolejny etap jest taki, że zbiera się grono ekspertów, czteroosobowe. W tym roku w tym gronie mieliśmy m.in. scenografa i dekoratora wnętrz z takich filmów jak na przykład Simona Kossak albo Dolina Bogów, panią Agatę Adamus oraz pana Macieja Orlicza, który jest kierownikiem do spraw lokacji. Pracował m.in. przy takich filmach jak Kleks i wynalazek Filipa Golarza, czy też Ołowiane dzieci, plus jeszcze dwie osoby z grona instytucji filmowej Silesia Film. I to grono potem wybiera 5 finałowych lokacji i do 18 września mogli państwo głosować na jedną z tych wybranych lokacji przez specjalną do tego celu stworzoną platformę. Przypomnę, że te finałowe lokacje to była Aleja Wojciecha Kurfantego w Gliwicach, to był Zameczek Myśliwski w Promnicach, to był Pałac Szona w Sosnowcu, Rzeka Ruda w Rybniku oraz Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej. I cóż, wybrali państwo.
7: Ja mam swój typ, ale nie wiem, czy się zgadza.
8: Mała podpowiedź, wybrali państwo w tym miejscu, w tym roku takie miejsce bardziej postindustrialne, ponieważ pierwsze miejsce zdobyła Ruda Śląska i Oddział Centrów Demontażowych właśnie tam, który uzyskał w sumie 33,8% z całości oddanych głosów. Na drugim miejscu była Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach. To naprawdę muszę powiedzieć, że te dwie lokacje szły łeb w łeb, ponieważ przypomnę, Ruda Śląska to 33,8, a Gliwice to 33,5%, czyli naprawdę walka była bardzo zajadła do samego końca. Następnie był Zameczek Myśliwski w Promnicach. To był twój typ, tak myślałam. No mój też.
7: No zwłaszcza, że jest po remoncie i teraz taki ładny i w ogóle będzie go można sobie zwiedzać. No
8: będzie
7: dobrze.
8: Będzie częścią
7: Pszczyńskiego zamku. Bo
8: tak. Potem mamy Rzekę Rudę w Rybniku i Pałac Szona w Sosnowcu na miejscu ostatnim. Tak, więc mamy wybraną kolejną lokację filmową. Przypomnę, że teraz to miejsce my będziemy starali się promować w różny sposób, to znaczy po pierwsze w naszych kinach będzie puszczany spot, który będzie właśnie prezentował tą lokację. Po drugie, oczywiście podczas różnych rozmów kuluarowych, a wiadomo, że wszystko właśnie często rozgrywa się, pewne decyzje zapadają właśnie podczas takich rozmów, będziemy też to miejsce oczywiście szczerze polecać. Bo wiemy dobrze, że właśnie centrum to fajne miejsce postindustrialne, będące wcześniej częścią...
7: No właśnie, przypomnij, powiedz jeszcze raz nazwę tego miejsca, które wygrało i co tam wcześniej było, jak to było, wiesz, też motywowane tym, że ono się nadaje na taką lokację, co tam ujęło mieszkańców.
8: Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej to jest część terenu związanego bardzo mocno z historią kopalni KWK Halęba, Wirek. Obiekt zajmuje powierzchnię prawie 3,8 hektara, obejmuje przeogromne hale przemysłowe i poza tym warsztaty, magazyny i też wielkie place składowe z suwnicami. To było kiedyś takie miejsce, gdzie jakby starano się odzyskać stare różne pofabryczne, pokopalniane maszyny. I cóż, no po prostu jakby dużo bardzo realizuje się takich filmów w Polsce, które dotyczą nie tylko historii Polski, ale też w ogóle różnych jakichś faktów dziejących się na całym świecie, gdzie po prostu są potrzebne takie przestrzenie poprzemysłowe. No chociażby film Ołowiane dzieci, on nie w całości przecież powstał tam, gdzie ta historia naprawdę się wydarzyła, tylko też w innych lokacjach. Takich historii powstaje dużo, takie historie są bardzo lubiane, no i dlatego też jest popyt na takie miejsca. A ponieważ to miejsce jest naprawdę przeogromne i naprawdę świetnie zachowane i nawet momentami wyglądające istnie kosmicznie, to naprawdę zarówno grono ekspertów wcześniej wybrało to miejsce do tej finałowej piątki, a potem też państwo stwierdzili, że warto takim miejscem pochwalić się na całym świecie.
7: Tutaj stawiamy kropkę, bo oto galopem, moi drodzy, zbliża się Ars Independent w Katowicach, czyli multimedialny i popkulturowy festiwal filmu, animacji, wideoklipu i gier wideo połączony z konkursem o statuetkę Czarnego Konia. No i znamy szczegóły tego festiwalu, bo to już od 2 października.
8: Tak, to już dokładnie od piątku. Mhm. Strasznie to szybko przeleciało. Jeszcze niedawno przecież gadaliśmy o ostatnim Marsie, a my jeszcze niedawno zaczynaliśmy pierwsze spotkanie dotyczące tegorocznej edycji festiwalu i na przykład podjęliśmy decyzję, że w tym roku festiwal będzie trwał dłużej, bo nie 7, a 10 dni. To jest taka pierwsza wiadomość. Festiwal potrwa od 2 do 11 października. No więc dopiero co podjęliśmy takie pierwsze decyzje, a już proszę bardzo, festiwal po prostu, no już właściwie stajemy na tym starcie praktycznie. Mhm. Już zaczynamy galopować. 10 dni to jest pierwsza informacja, 2.11 to druga informacja, 2.11.10. Festiwal, tak jak w roku ubiegłym, głównie w kinie Światowic, ale też pewna ilość wydarzeń odbywać się będzie w Kinoteatrze Rialto, w drzwiach zwanych Koniem oraz w Piątym Domu, gdzie zagoszczą gry wideo, bo tak jak powiedziałaś, Festiwal Arts Independent to filmy, teledyski, animacje i też gry wideo. I cóż, tak jak powiedziałam, gro tych rzeczy będzie działo się w kinie Światowic, ale Kinoteatr Rialto również. I w do Kinoteatr Rialto zaprosimy na otwarcie festiwalu w piątek 2 października o godzinie 19. Podczas otwarcia będą mogli Państwo zobaczyć nowy polski film reżysera debiutującego, Filipa Bojarskiego. Film pod tytułem Czarna Godzina. Film, który opowiada o dwóch zakochanych sobie nauczycielkach, które zaczynają mieć pewne problemy lokalowe. I cała ta historia rozwiązania tych problemów i prób znalezienia sobie nowego lokum, żeby tylko nie sprowadzić się z powrotem do rodziców, to naprawdę świetna historia, która wręcz momentami zahacza o musical. Mhm. I też tutaj chcę powiedzieć, że proszę przygotować się, że podczas tego wydarzenia, poza filmem, czekać będzie Państwa również pewna muzyczna niespodzianka, tematycznie związana zresztą też właśnie z tą tematyką filmu, więc będzie film, ale też coś jeszcze. Tak więc rozpoczynamy w Kinoteatrze Rialto, natomiast potem oczywiście już większość wydarzeń będzie działa się w Światowicie. I tutaj też zaprosimy Państwa na wszystkie filmy konkursowe. I chciałam powiedzieć na początku o filmach z konkursu, gdzie walczyć będziemy o czarnego konia filmu. Filmów w tym konkursie znalazło się 6. I oczywiście konkurs, jak to roku, jest bardzo mocno różnorodny. W tym konkursie znalazły się takie filmy jak na przykład film świetnie grający z formą, nawiązujący trochę do filmu sprzed chyba już kilkudziesięciu lat, filmu Larsa von Triera Dogville. Będzie to film pod tytułem Bezdomny. Film będzie opowiadał o pewnym mężczyźnie, który po kilkunastu latach wraca do małej miejscowości. Jednak mieszkańcy nie do końca wierzą, że jest on tą postacią, za którą się on podaje. No i zobaczymy, co z tym zrobią. Kolejny film to film, który już zdobył dosyć dużą popularność na festiwalach, między innymi na letnim festiwalu Kino Nowe Horyzonty. Mam tutaj na myśli film Gradiva, film włoski, film, który w sposób chyba jeszcze bardziej wnikliwy niż chociażby słynny serial Euforia, stara się rozgryźć to, co tkwi w głowach nastolatków. Opowiada on o grupie nastolatków, która rusza na wycieczkę do Neapolu. No i tutaj jakby zaczyna się dziać. Tutaj zaczynamy poznawać tą plątaninę emocji pomiędzy dzieciakami, zdrad, pierwszych miłości. No naprawdę krytycy twierdzą, że jest to film, gdzie młodej, zresztą debiutującej reżyserce udało się świetnie rozgryźć psychikę nastolatków. Kolejny film to znowu zupełnie inny temat, ponieważ przedstawiam Państwu film pod tytułem Mata Panki. To jest film, którego głównym bohaterem jest młody punk, który po wypiciu pewnego magicznego, tajemniczego trunku zyskuje nagle nadprzyrodzone moce i staje się super bohaterem. I wtedy zaczynają naprawdę dziać się rzeczy punkowe i zupełnie szalone. Tak więc to jest kolejna propozycja. Natomiast dwa ostatnie filmy, czyli film Reduta i film Po śnieniu, to już naprawdę filmy, gdzie trochę będziemy obniżać tempo, to będą takie bardziej filmy slow. Jeden film to film duńsko-finlandzki, a drugi to film armeńsko-meksykański. No naprawdę konkurs, myślę sobie, że jawi nam się bardzo różnorodnie, ale oczywiście konkurs, te konkursy to nie wszystko, bo oprócz tego, jak co roku zapraszamy Państwa na retrospektywę jednego twórcy i w tym roku będzie to nie kto inny, ale reżyser pochodzący z Holandii, ale potem w sumie realizujący się głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli Paul Verhoeven, reżyser, który jak nikt inny od lat miesza kino dużych przemyśleń z kinem bardzo mocno popularnym. Przypomnę, to jest ten reżyser, który też przed kilkudziesięcioma laty zrobił film Showgirls, film opowiadający o pewnej dziewczynie, która staje się tancerką erotyczną. Film, który przed laty był okrzyknięty jako totalnie największy kicz, jaki w ogóle powstał w historii kina, ale teraz, znowu po latach, stał się dziełem kultowym, jest odczytywany na nowo i naprawdę zyskuje już drugie, jak nie trzecie życie.
7: Agnieszka Strzelowska, Instytucja Filmowa Silesia Film.
1: A ja tylko przypomnę, że Magda Mleczko zabrała nas w świat filmu. Dziękuję. Edyta Czekaj. Na dziś to wszystko.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Mieszkańcy Nowego Bytomia, Wirku i Bykowiny mogli to osobiście poznać wyniki badań gruntu na hałdzie Pokój. Spółka restrukturyzacji kopalń zorganizowała spotkanie informacyjne. Nieopodal zerkniemy też do Świerklańca i sprawdzimy, co się tam dzieje. Wiemy, że powstanie wirtualna strzelnica. Będzie też o tym, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Edyta Czeka i zapraszam na program i zaczynam od wspomnianej Rudy Śląskiej. Były bezpośrednie rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie i nadzór nad terenem. A na spotkaniu tym obecni byli specjaliści z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, mieszkańcy i władze Rudy Śląskiej.
2: Badania były robione pod kątem metali ciężkich. Tu trudność polega na tym, że hałda w dużej części została zagaszona, ale w jednej części nie, więc jeszcze te prace gaszące muszą mieć miejsce. Tak jak na hałdach pogórniczych znajdują się różnego rodzaju pierwiastki, Spółka Restrukturyzacji Kopalń zlecała takie badania Instytutowi z Katowic, Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Wynika z nich, że te przekroczenia są, no i trzeba by się zastanowić, co dalej. Klasycznie my takie hałdy pokrywamy zielenią. Tu niedaleko jest hałda Góra Antonia. W taki sposób właśnie z IET-u żeśmy w 2018 roku tą hałdę pokryli i tu jest zrobione tak naprawdę wszystko. Są rośliny, które zatrzymują te metale w glebie, więc one nie są na górze, na powierzchni, więc ludzie nie są narażeni na ich oddziaływanie. Niemniej tu tego nie można zrobić, dopóki hałda tam pod spodem płonie, tak? Bo ta pokrywa jakby ulegała spaleniu, tak? Ta trudność tu występuje. No myślę, że jutro będziemy na ten temat rozmawiali w szczegółach. Chciałbym też, bo myślę, że następnym krokiem zapowiadanym przez SRK jest to, że następne prace będą wykonywane. Więc chciałbym też dowiedzieć się, co dalej. Powiem w ten sposób, że możliwe, że zostaną zaproponowane inny rodzaj prac, bo te prace, które tu były, a one dotyczyły tak naprawdę, problem był około 20 hektarach, więc 18 z tych hektarów już zostało poddane temu gaszeniu. Także liczę na to, że te prace w związku z tą małą skalą będą inaczej ułożone i że one nie będą tak inwazyjne. Bo tu całym problemem, już kończę, było to, że te gazy, które się tam gromadziły, bo ta hałda się spalała, tam takie się stworzyły takie skupiska tych gazów. Jak się przebijało, no to był taka emisja dość duża, więc ten pył gdzieś tam się unosił. Więc liczę, że ta technologia będzie trochę zmieniona i nie będzie tak inwazyjna i dokuczliwa dla mieszkańców.
1: Prezydent Rudy, Michał Pierończyk. A teraz postrzelamy, ale spokojnie, na wirtualnej strzelnicy i to za jakiś czas.
3: Grzegorz Zadański, wójt gminy Świerklaniec. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało nam kwotę blisko 150 tysięcy złotych na utworzenie wirtualnej strzelnicy. My złożyliśmy wniosek na wykorzystanie części dolnej hangarów, tylko części, podkreślam, kajakowni. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ te przestrzenie tak naprawdę się tam marnują, nie są wykorzystywane i chcemy tam utworzyć nowe miejsce dla wszystkich, głównie też dla dzieci, dla szkół, które będą tam wykorzystywać tą strzelnicę do treningów. Przypomnijmy, że jest to też strzelnica wirtualna, więc tutaj jakieś tematy związane z hukiem czy z problemami dotyczącymi głośności takich strzelnic nie mają w ogóle tutaj jakby przełożenia, ponieważ jest to strzelnica laserowa wirtualna. Imitacje broni będą o podobnym charakterze jak zwykłe, więc jest to bardzo fajny trening początkowy. Cieszy fakt, że część z tych środków, tak ten program był stworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, część z tych środków będzie przeznaczonych na remont, więc nie mówimy tu o jakimś wielkim remoncie, bo to jest kwestia łącznego dofinansowania 150 tysięcy z wkładem własnym gminy około 30, aczkolwiek przestrzenie zostaną troszeczkę odświeżone. Będą 4 stanowiska tej strzelnicy na dole właśnie w części hangaru kajakowego, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnej szkody dla nikogo. Na pewno warto zauważyć, że jest to kolejna przestrzeń tutaj w gminie Świerklaniec, którą aktywujemy, która być może będzie za chwilę służyła czy to naszym dzieciom, czy również dorosłym. Ta strzelnica ma powstać już w tym roku, od 1 stycznia 2027 roku. Ma zostać uruchomiona, tak wynika z dokumentacji dofinansowania. Jesteśmy w trakcie analizy zasad działania, więc na pewno też mieszkańcom i gościom przedstawimy te zasady do końca tego roku. Jesteśmy w trakcie rozmów z Fundacją Świetlik, to też się bardzo fajnie tutaj, że tak powiem, spięło, ponieważ Fundacja Świetlik, która jest stosunkowo nową fundacją, część przestrzeni w kajakowni również wynajmuje, organizuje zajęcia. Jest to stowarzyszenie takie, można powiedzieć, proobronne, więc myślę, że będziemy analizować fakt zarządzania strzelnicą przez tą fundację. Jesteśmy w trakcie rozmów. Część z zasad, które wynikają wynikają z dofinansowania, również musi być przełożone na zarządcę, więc będziemy na pewno tego pilnować i my jako beneficjent będziemy musieli starać się sprostać tym wszystkim zasadom, które Ministerstwo Obrony Narodowej nakłada na beneficjentów tych strzelnic. Oczywiście wkład własny gminy, te dofinansowania będziemy chcieli dalej zdobywać. Naprawdę cieszę się, że kolejna przestrzeń w parku zyska nowe miejsce. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Nowoczesna wirtualna strzelnica powstanie w Świerklańcu jeszcze w tym roku. A teraz mikrofon na dłużej przekazuję Magdzie Poddańczyk.
4: Jak reagować na różne kryzysy? Tego będą uczyć w Katowicach. O szczegółach opowie Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
5: Jako Stowarzyszenie MOST wspólnie z partnerami z innych organizacji, w tym takimi mocno doświadczonymi też w kwestiach wojskowych, chcemy przygotować się na to, co najgorsze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wojnie, ale o tym, że wiemy jako społeczeństwo, że tak naprawdę obecnie co 2-3 lata mamy jakieś sytuacje kryzysowe. Był COVID, był kryzys związany z wojną na Ukrainie. Na szczęście w województwie śląskim powódź nie była aż tak widoczna jak w opolskim czy dolnośląskim, ale tutaj też były miejsca, które były mocno zagrożone i zalane, a potem jak przez lata trochę zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, wydaje nam się, że jest potrzeba porozmawiania i przekazania nawet tych podstawowych informacji.
4: Zaczynając właśnie od tych podstaw, czego mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć przychodząc na takie spotkania? Jaki jest zakres tych informacji, które chcecie Państwo przekazać?
5: My w naszym projekcie chcemy dać taką pigułkę wiedzy. To są 3-godzinne szkolenia, gdzie są część rzeczy takich, wydaje się, trywialnych, ale dalej jak wyją syreny, to często nie wiemy, co to oznacza. I zazwyczaj przyjęliśmy, że jest uroczystość państwowa, a już w województwie lubelskim one wyją z zupełnie innych powodów i musimy mieć tutaj świadomość, wprawę i wiedzę, czy to dotyczących sygnałów alarmowych, czy to gdzie sprawdzać te informacje, tak abyśmy mieli je wiarygodne, bo fake newsów związanych z właśnie bezpieczeństwem jest chyba najwięcej w polskiej sieci. Również jak przygotować się do ewakuacji, gdzie takie miejsca ewakuacji w dzielnicach powinny się znajdować, do kogo zwracać się o pomoc, jeśli my czegoś nie pamiętamy. Więc zarówno kwestie informacyjne dotyczące tych zagrożeń, też kwestie ewakuacji i przede wszystkim jaka jest nasza w tym rola i jak my powinniśmy się zachowywać.
4: Modnym hasłem jest plecak ewakuacyjny. Czy też będziecie go Państwo pakować?
5: Podczas tych szkoleń na pewno będziemy informować o tym właśnie, jakie rzeczy trzeba mieć pod ręką. Najlepiej, jak one są spakowane w plecaku ewakuacyjnym. Ja lubię chodzić po górach, więc taki plecak mam akurat w swoim łóżku schowany. Ale to, co jest istotne, to jest kwestia tego, żeby to było gdzieś obok i żebyśmy w panice, bo to jest naturalne, że wtedy rodzi się panika, nie biegali po mieszkaniu, nie szukali tych najważniejszych dla nas dokumentów czy rzeczy. Za to coś, co też jest przede wszystkim istotne, to jak się zachować i zadbać o tych, którzy zostają, bo często mamy starszych rodziców, opiekujemy się kimś i nie da się ukryć, że te osoby będą wymagały wsparcia. Nawet jeśli nie przy ewakuacji, to tak jak przy tych kryzysach, które były, to opieki na miejscu, bo nie wszyscy, mam nadzieję, wyjadą.
4: Jestem mieszkańcem, który chce wziąć udział w tym szkoleniu i co mam zrobić, żeby faktycznie tak się stało?
5: Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową www.mostkatowice.pl, gdzie w aktualnościach są zaproszenia na te szkolenia. Oczywiście też w profilach na social mediach, też te informacje są również dostępne i do kontaktu z lokalnymi organizacjami, bo naszymi partnerami są te organizacje, które działają lokalnie. Część z nich ma już skompletowane grupy, jak Stowarzyszenie Wspólnie Razem na Osiedlu Tysiąclecia czy Fabryka Inicjatyw Lokalnych na Nikiszowcu. Ale w praktycznie każdej dzielnicy Katowic działa jakaś organizacja i tam są zazwyczaj ci liderzy, którzy wiedzą, co w takich sytuacjach robić, też są w kontakcie, czy to z Radą Dzielnicy, czy z Urzędem Miasta. My takie szkolenia planujemy zarówno na Ochojcu w klubie Sylizjanka, czy w klubie osiedlowym, na Ligocie, w Centrum Bezpieczna Twierdza, bo takie centra już od lat działają ze Stowarzyszeniem Mocni Razem na Szopienicach, praktycznie w większości dzielnic Katowic, więc warto też pytać się tam, ponieważ nie my jedyni takie szkolenia robimy i one też są coraz częściej dostępne, a uważam, że każdy z nas powinien przejść chociaż jedno takie podstawowe.
4: No właśnie, czy można się wciąż zapisać?
5: Tak, zapisy trwają. Na niektóre miejsca, lokalizacje mamy je już zamknięte, ale formularz zgłoszeniowy dalej jest aktywny tam, gdzie te miejsca są i tych terminów jeszcze jest dużo. Przez końcówkę września i praktycznie cały październik takie szkolenia są dostępne. Zachęcamy, żeby korzystać tam, gdzie się mieszka, bo tam zazwyczaj wtedy zostajemy w takich sytuacjach, ale można zapisać się w którymkolwiek miejscu Katowic. Projekt Odporne Katowice jest finansowany ze środków środków miasta Katowice i jak najbardziej chcemy takie kontynuować działania. My jako Stowarzyszenie Mocy jesteśmy jedną z kilku organizacji, która to robi i wiem, że robią to inne organizacje. Wiem, że te projekty będą też w przyszłości. W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego i z funduszy europejskich będziemy mieć setki milionów euro na szkolenia z tego zakresu realizowanego przez różne podmioty. To dotyczy nie tylko jak się zachować w trudnej sytuacji, ale też zdobywania takich kompetencji dual use, które są przydatne, dotyczące pierwszej pomocy, opieki medycznej, niekiedy nawet kursów koparko-ładowarki, bo to przy powodzi było takie szczególnie istotne i to też przydaje się w wielu akcjach, które na szczególnie ochotnicze straże pożarne dalej realizują na tym terenie. Coś, co jest istotne szczególnie dla nas jako Stowarzyszenia MOST, to wsparcie i współpraca organizacji pozarządowych, bo widzieliśmy, że przy wszystkich tych kryzysach to właśnie aktywni ludzie i mieszkańcy, oni stawali w pierwszym szeregu. Administracja ma gigantyczny potencjał i potrafi realizować bardzo duże zadania. Za to kwestia procedur powoduje to, że niekiedy te wsparcie musi się zorganizować i nawet samo państwo polskie mówi o tej zasadzie 72 godzin, że wtedy musimy sobie poradzić sami i wydaje nam się, że to organizacje pozarządowe pokazały już, że nie zostajemy sami, tylko zostajemy właśnie w społeczności. Dlatego w ramach tego projektu my też robimy takie cykle, jak zawiązać tą współpracę lokalną, tak żeby każdy z nas wiedział, do kogo kierować się o tą pomoc i żebyśmy wspólnie w sąsiedztwie, w organizacjach, nawet z ludźmi, których nie znamy, ale byli w stanie reagować i współpracować w takich sytuacjach.
4: To, o czym informuje Urząd Miasta, brzmi: Katowice uczą się reagować na kryzysy. Jak reagować na te kryzysy, skoro mamy się już tego nauczyć?
5: Zarówno spokojnie, jak i szybko, bo to są te dwie kwestie. Coś, co dla mnie, chyba dla większości ludzi z organizacji pozarządowych jest szczególnie ważne, elastycznie. To, co wydarzyło się w ostatnich 6 latach, pokazuje nam, że to są zazwyczaj te rzeczy, o których nie myśleliśmy i do których nie byliśmy przygotowani. COVID, czyli ta pandemia, to jest pierwsza taka pandemia od setek lat. Czy kwestia tego, że za naszymi granicami wybuchła wojna i chyba najlepiej na świecie poradziliśmy się z ponad milionem uchodźców, którzy wtedy do nas przyjechali. Nawet jeśli mówimy o powodziach, które wydaje nam się, że to jest coś, co działa od wielu, wielu lat, to mamy nowych ludzi, mamy nowe instytucje, mamy nowe narzędzia. My musimy się po prostu tego non-stop uczyć i dostosowywać. Ale jeśli nie będziemy mieli przepracowanych procedur, jeśli nie nauczymy się tej współpracy, jeśli nie będziemy mieć wiedzy, jak zareagować, to zawsze będzie wkradać się panika, która prowadzi do bardzo wielu nerwowych, złych sytuacji, a w najgorszym przypadku do zapominania o tych, którzy są najsłabsi. A o nich w takich sytuacjach powinniśmy zadbać najbardziej, bo jeśli ktoś jest silny i sprawny, to w większości sobie poradzi. Problem jest z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy.
4: Wrócę jeszcze do tych szkoleń. Czy to jest tak, że jeden zapisany mieszkaniec może wziąć udział w jednym tym 3-godzinnym szkoleniu w tej pierwszej edycji? Jak to wygląda?
5: W tej pierwszej edycji zachęcamy do tego, ponieważ to są takie same szkolenia. Mamy nadzieję, że uczymy na tyle dobrze, żeby drugie nie było potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę też, że czy to ZHP, czy to kawalerzy maltańscy też prowadzą szkolenia bardziej specjalistyczne, czy to w terenie, czy to z zaawansowanej pierwszej pomocy, więc tam jak najbardziej możecie się państwo również zapisywać. Wzięliśmy do realizacji praktyków, więc ta praktyczna wiedza to przynajmniej połowa tak naprawdę szkolenia i zajęć. Jasne, że ona trochę będzie miała też format dyskusji czy warsztatów różnego rodzaju, za to wiemy, że wykład nie przynosi efektów. Jeśli ktoś byłby zainteresowany wiedzą, to sprawdziłbym to w internecie albo skorzystał z poradnika bezpieczeństwa, który mam nadzieję wszyscy mamy w domu i uzupełniliśmy, ale wiemy, że tak nie jest, bo część tej wiedzy tam jest. Po to są szkolenia i spotkania, żeby faktycznie to przepracować i móc porozmawiać z ludźmi, którzy zajmowali się tym tematem od lat.
4: Temat jest dosyć obszerny. 3 godziny wydaje się niewiele. Ciężkie zadanie przed państwem, tak wszystko włożyć ludziom do głów w 3 godziny.
5: W tych szkoleniach dla organizacji pozarządowych, gdzie wiemy, że musimy wypracować pewnego rodzaju procedury, to jest 2 razy po 6 godzin. Ale też ze względu na wspomniany COVID bardzo zmieniła się sposób zdobywania wiedzy przez ludzi. My to obserwujemy od dłuższego czasu, że jeśli szkolenie trwa powyżej już nawet 2 godzin, to ciężko jest, żeby ludzie wytrzymali. To sądzę, że zmieniło się też nasze życie. Ten pęd jest coraz większy i w standardzie już powoli są różnego rodzaju formy, które są krótsze, po to, żeby były interesujące i po to, żeby też nie nudzić się przez te pozostałych kilka godzin, bo wiemy, że ten temat da się w podstawach wtedy zrealizować, a do kwestii zaawansowanych zachęcamy do innych działań czy projektów, które również są dostępne.
4: O projekcie Odporne Katowice mówił Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
1: Materiał przygotowała dla nas Magda Poddańczyk.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik Szpitala w Gliwicach Mariola Michalska.
6: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju no, gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo no, to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bączara były te przypadki badane, więc są to powiedzmy żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsymulator.pl. Mamy feedback, tutaj doktor Bączar zbiera te statystyki. Rzeczywiście młodzi lekarze. Naprawdę sprawdza się. Wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy. Gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem. Więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
1: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, dr Marek Bączar. A już za chwilę w naszym magazynie powiemy o studentach, którzy odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzie Śląskiej.
7: Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Podsumowujemy działania wielkich serc, dobrych serc i wyjątkowych młodych ludzi. Panie redaktorze, kiedy otrzymaliśmy informacje i młodzież, pozwoli pan, że tak będę mówiła o studentach, o tym przedsięwzięciu, które chcą wykonać w Rudzie Śląskiej, byliśmy z panem prezydentem pod ogromnym wrażeniem. Obserwując dzisiejsze czasy, wiemy, okres wakacyjny, młodzi ludzie chcą się zająć sobą, chcą odpoczywać, a tutaj właśnie grupa młodych ludzi wyszła naprzeciw do drugiego człowieka, dlatego tak bardzo ważny jest ten projekt, który został wykonany. Celem poprawienia im warunków mieszkania. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają dzieci pochodzące z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Tak jak każdy dom, każde mieszkanie potrzebuje remontu i tak też właśnie ci studenci wyremontowali kompleksowo taką placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Cenimy bardzo to, że pozyskali sponsorów, zakupili materiały budowlane. No i tak jak wiemy, usługi budowlane, praca, którą wykonali, jest nade wszystko dla nas wielkim darem. Dlatego nic więcej dzisiaj mi nie zostało jak wielki wyraz szacunku za zaangażowanie, za zorganizowanie tego projektu. No i podziękowanie za to, że potrafią dzielić się sobą dla drugiego potrzebującego człowieka. Wyremontowali całe pomieszczenia, kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, sypialnię, podłogi, wszystko, co się remontuje w domu. Patronatem to objął pan prezydent Michał Pierończyk, ale myślę, że pierwszy telefon zadzwonił do pani dyrektor, która jest tutaj dzisiaj z nami, która nadzoruje całościowo pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych, które prowadzi samorząd. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, żeby Ruda Śląska od tych wakacji każdego roku właśnie otrzymywała takie telefony, działy się takie projekty, ale to już nie od nas zależy, ponieważ to właśnie studenci wybierają sobie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które chcą wspierać i My możemy tylko prosić, dziękować, a studenci mają już swoje plany.
8: Uznaliśmy, że skoro jest taka możliwość, jest taki pomysł, można się zaangażować, możemy nauczyć się czegoś nowego, możemy poznać też nasz zawód od takiej strony troszkę praktycznej i samemu poprowadzić cały taki projekt. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, fajnie, że można coś od siebie dać, można komuś pomóc. W taki sposób, w który wydaje mi się, że robimy to najlepiej i najbardziej efektywniej. Że skoro na tym się znamy i w taki sposób możemy pomóc, to było takim głównym motorem napędowym. Ja akurat jestem nie najlepszym przykładem, bo jestem po technikum, mam już sporo doświadczenia w takich pracach, czy w pracach wakacyjnych na budowach i tego typu. Wiem, że od innych wolontariuszy, że było to momentami cięższe, ale było to też świetne właśnie pole do nauki. Było dużo osób, które się znały lepiej od nas, doświadczonych, które nam pomagały, doradzały nam na bieżąco, więc ta przestrzeń do nauki była, pole, żeby się wykazać, było też spore, więc to takie pierwsze zetknięcia wychodziły też bardzo pozytywnie. Koledzy i koleżanki byli na początku na placówce, zwymiarowali ją, porobili zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć i wcześniejszych wymiarów sporządziliśmy kosztorys. Obliczyliśmy, ile danego materiału będzie potrzebne na wykonanie całych tych robót. Na podstawie tego, ile robót jest do wykonania, ile materiału zużyjemy, stworzyliśmy później harmonogram, który, bądźmy szczerzy, się sypnął. Wyszło tyle robót dodatkowych, że chyba trzeciego dnia już harmonogram musiał być odstawiony na bok, ale była dla nas to taka kolejność robót. No i właśnie wybranie samego materiału, czyli nie tylko to, jak to ma wyglądać, tylko jaką to ma spełniać funkcję. Że płytki mają być w łazience antypoślizgowe, żeby odebrać to wszystko też od strony technicznej. To było jedno z takich moich głównych zadań. Ja nazywam się Wojciech Tomala, teraz skończyłem drugi rok.
9: Jakub Groń, przewodniczący Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice. Mamy fenomenalny przykład tego, że to rzeczywiście jest fałsz. W młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły. Trzeba tylko, chociaż to może górnolotnie zabrzmi, może ja sam tego nie powinien mówić, ale dać możliwość. Dać możliwość, a nasza organizacja i nasze koło zrzesza właśnie takie osoby zaangażowane, które same z siebie chcą działać i my wspólnie podejmujemy te inicjatywy, bo tak naprawdę nie jest to odgórnie narzucone, nie jest to droga wytyczona, tylko to jest pewna idea, która powstaje i my się w nią angażujemy. W tym roku wyremontowaliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą numer 2 w Rudzie Śląskiej. Jest to placówka pod zarządem miasta, z budżetu miasta prowadzona. Wyszukaliśmy kilka placówek w okolicach Gliwic i w miastach ościennych i w ramach projektu WorkCamp MKPZ ITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpachlowanie, wyremontowaliśmy 2 łazienki, jedną łazienkę oraz kuchnię i odświeżyliśmy, można powiedzieć, całe mieszkanie. Łącznie około 30 wolontariuszy. Mówię to dlatego około, ponieważ my prowadziliśmy pewną formularz zgłoszeniowy, ale on się w pewnym momencie zdezaktualizował, ponieważ kolejne osoby dochodziły. Osoby, które były jako zgłoszone wolontariusze, zabierały ze sobą kolegów, koleżanki. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, że przyjechały 2 osoby z Lublina. Jedna osoba zapowiedziana zabrała ze sobą 2 z Lublina, a ta 2 z Lublina jeszcze zaprosiła 2 osoby, które tu na miejscu jako znajomi. I pojawiły się z 1 osoby 4 tak naprawdę, więc była to pokaz tego, że te 30 osób to była taka cały czas rotacja. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takiej predyspozycji, koordynatorzy nie zbiorą się, to nie wykonujemy. To nie jest cykliczne wydarzenie. One w większości odbywa się co roku, ale odbywa się w różnych miastach w całej Polsce. W tym roku zorganizowaliśmy my jak Gliwice. Już są plany na następny rok. W zeszłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z oddziałami Wrocław oraz Opole, a jeszcze wcześniej organizowały takie miejscowości, takie miasta i oddziały jak Łódź czy Szczecin. To jest inicjatywa, żeby być szczegółowym, może tak. Działamy w ramach związku PZITB. PZITB ma swoje różne oddziały w całej Polsce. Tam są koła młodej kadry. My zrzeszamy się jako komitet i to jest inicjatywa komitetu. Taka ta właśnie ogólnopolska. Ale ona jest organizowana jako cały komitet przez poszczególne oddziały. Poszczególny oddział podejmuje inicjatywę taką. Działamy, robimy w tym roku WorkCamp i w tym roku zorganizowaliśmy my. W zeszłych latach, tak jak wspomniałem przed chwilą, organizowały inne oddziały, inne koła młodej kadry. Ale trzeba powiedzieć to, że od samego początku wygląda to tak, że organizacją zajmuje się jeden oddział, ale wolontariuszy jest z różnych części Polski. W tym roku mieliśmy z Wrocławia, z Warszawy, z Opola, mieliśmy z Kalisza i mieliśmy z Gdańska nawet. wolontariuszy, którzy przyjechali do Rudy Śląskiej remontować placówkę.
1: Tak oto wyglądał wielki remont dla małych lokatorów. A na koniec jeszcze jeden materiał w naszym magazynie. Głos przekazuje Paulinie Kozioł.
4: Bulwary rzeki mają się zmienić i stać bardziej przyjazne dla mieszkańców. Gliwice ogłosiły konkurs na koncepcję bulwarów w Kłodnicy. O szczegółach mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
10: Konkurs jest skierowany do architektów i architektów krajobrazu. Zależy nam, żeby startowały w nim zespoły interdyscyplinarne, które będą łączyły w sobie te kompetencje, czyli urbanistę, architekta, architektę krajobrazu. Oczekiwania w stosunku do tego konkursu są właściwie dwojakie. Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Gliwic uwierzyli w wielki potencjał, jaki ma rzeka Kłodnica, czyli chcemy otworzyć trochę wyobraźnię i pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczno-spacerowy. I w związku z tym z jednej strony oczekujemy takich rozwiązań bardzo dalekosiężnych, bardzo odważnych, takich, które mówią o całej rzece w przebiegu całego miasta, ponad 14 kilometrów rzeki. Są to w związku z tym opracowania takie ideowe. Druga sprawa, jakiej oczekujemy od tego konkursu, to jest już wskazanie pierwszych miejsc interwencji, które moglibyśmy rozpocząć dosyć szybko i w których moglibyśmy rzeczywiście przestrzeń komunikacyjno-rekreacyjną, czyli taką komunikacyjną z myślą o osobach pieszych i o rowerach, przy tej Kłodnicy zorganizować.
4: Miejsca interwencji, czyli to są takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności jakby zmiany?
10: Tak, to byłyby takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności zmiany, które mogą już rozpocząć ten wieloletni proces, może nawet w tym znaczeniu.
4: Czy wzdłuż rzeki byłyby bulwary przygotowane zarówno dla pieszych, dla rowerzystów, pewnie byłoby też dużo zieleni. Jakie są właśnie takie wyobrażenia, jakby to miało wyglądać?
10: Przede wszystkim myśmy już opracowując materiały konkursowe podzielili tą rzekę na różne fragmenty, bo ona w przebiegu całego miasta ma bardzo różny charakter. Ma i taki charakter super przyrodniczy, gdzie zresztą pracujemy też nad wprowadzeniem użytków ekologicznych, czyli takiej formy ochrony krajobrazu, która pozwoli nam zaprzestać w tym obszarze jakichś interwencji większych, ale są też części przemysłowe, części związane z historyczną zabudową, takie części trochę infrastrukturalne w pobliżu autostrady, no i jest ta część miejska, taka śródmiejska. W związku z tym po pierwsze chcemy dla każdej z tych stref mieć inną wiodącą myśl, która oczywiście będzie się łączyła w całość, a po drugie chcemy, żeby, no on nie mogę odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak całościowo, bo dla każdego fragmentu to będzie coś innego. Dla tego fragmentu w centrum miasta chcemy, żeby to była taka prawdziwie, no taki bulwar tętniący życiem, gdzie będzie można usiąść, odpocząć w cieniu drzew, przejść. Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej Kłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga. Potem mamy takie odcinki, gdzie dużo ważniejsza będzie infrastruktura komunikacyjna, czyli chodzi o to, żeby powstająca droga rowerowa, bo zapewne o takiej formie mówimy, miała wygodne miejsca, gdzie można się zatrzymać, może jakieś wiaty, może jakieś miejsca do siedzenia, może jakieś parki kieszonkowe się pojawią wzdłuż takich przestrzeni. No i mamy te części przyrodnicze, które są tak atrakcyjne, że naszym zdaniem mogłyby być w ogóle takim miejscem wycieczki, czyli jeżeli byśmy dobrze połączyli rzekę z tą komunikacją rowerową, no to wyobrażam sobie, że za kilka lat mieszkańcy Gliwic mogą się spokojnym, spacerowym tempem rowerowym wybrać na piknik nad Kłodnicą, obserwować przyrodę, czyli wtedy w tych miejscach, te miejsca dla ludzi musiałyby być jak najbardziej tak zorganizowane, żeby tej przyrodzie nie przeszkadzały, ale żeby z drugiej strony umożliwiały jej obserwację. My cały czas bardzo mocno współpracujemy z Wodami Polskimi, czyli pracujemy w ramach ich kompetencji, a po drugie, no nie mogę w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek możliwości renaturalizacji rzeki, natomiast chcemy, żeby w ramach tych dużych pomysłów, tych przyszłościowych, takie pomysły nam także zostały poddane.
4: Paulina Kozioł.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Umowa podpisana, droga rowerowa połączy Sząbierki z Łagiewnikami. W programie zajrzymy do Bytomia i to na dłużej. Będzie też o śląskim Kopciuszku. To zaczynamy od inwestycji.
11: Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zawarł umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę nowej drogi rowerowej. Nowa droga rowerowa wybudowana zostanie wzdłuż ulicy Zabrzańskiej od skrzyżowania z ulicą Frycza Modrzewskiego do skrzyżowania z ulicą Łagiewnicką. Nowa droga rowerowa będzie miała 3 km i połączy Sząbierki ze Śródmieściem oraz Łagiewnikami. W ramach podpisanej umowy wykonawca najpierw opracuje dokumentację projektową zgodną z programem funkcjonalno-użytkowym, a także uzyska niezbędne uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje. Następnym etapem będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja przewiduje nie tylko budowę trasy rowerowej, ale również powstanie małej architektury, w tym m.in. licznika do pomiaru ruchu rowerowego oraz 3 samoobsługowych stacji obsługi roweru przy ulicy Łagiewnickiej, przy ulicy Zabrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia oraz przy skrzyżowaniu ulicy Zabrzańskiej i Frycza Modrzewskiego. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 600 000 zł, z czego aż 85% to dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa.
1: Czekamy na drogę rowerową, która połączy w Bytomiu Sząbierki z Łagiewnikami, a teraz już trochę historii i historia Kopciuszka ze Śląska, ale nie tylko. Bytomski historyk Tomasz Sonecki.
12: Faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula, umierając, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. Razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników. Chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
1: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
12: Tak, Joanna Gryzik jakby jest

0: zdigitalizowane. Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty, no i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotel Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego. Trzecie Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
1: Obok Korfantego?
0: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. W tym roku obchodzimy kolejną ważną rocznicę, zwycięstwa Polaków nad bolszewikami pod Warszawą. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
2: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to m.in. to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 Pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 Pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 Pułku Piechoty, byli m.in. późniejszy ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca Brygady Spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii.

0: Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą Pułku Bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada w 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. Ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. Tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenzschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek. Ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. W czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi. Po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzenie Rzeczypospolitej. Takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod Pułku Bytomskiego w czasie Powstania Śląskiego, trzeciego Powstania Śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu Bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani m.in. do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. M.in. żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, m.in. Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku, ale takim jakby najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której Bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji.
1: Opowiadał Tomasz Sanecki, historyk, opowiadał o postaciach związanych ze Śląskiem.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Prace obejmą wymianę nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami. Plac budowy został przekazany wykonawcy. Zaraz powiemy więcej, ale w magazynie zabiorę Was też do Zabrza i mówić będziemy o czytelnictwie, o programie dla najmłodszych i rodziców. A już teraz wyjeżdżamy na drogi w Rudzie Śląskiej. No właśnie, kierunek Rudza Śląska, Paulina Kozioł i ulica Westerplatte.
3: Zniszczony asfalt zostanie wymieniony. W Rudzie Śląskiej rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte. Westerplatte. Remont drogi pochłonie ponad 2 700 000 zł. Część to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
4: To jedna z inwestycji realizowanych w naszym regionie przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program jest tak skonstruowany, że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie 1 000 000 zł. do zadania polegającego na remoncie drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do Rządowego Programu Rozwoju Dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tą drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
3: Plac budowy został właśnie przekazany wykonawcy, wyjaśnia prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
5: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe w dyspozycji pana wojewody, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów, jeśli chodzi o remontowanie dróg, ważnych dróg. Tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Także ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym asfalcie. Będą utrudnienia, ponieważ organizację ruchu mamy już przyjętą, więc będzie to jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są dwa odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, przy którym jesteśmy, no i później też na wschód, także to nie będzie droga zamknięta w całości, także że będzie możliwy przejazd. Oczywiście tutaj tą drogę w związku z naszym układem komunikacyjnym będzie można w jakiś sposób też ominąć, tak żeby uniknąć tych utrudnień. Ale zaczynamy, myślę, że za chwilę, tak, a kończymy pod koniec listopada, taki jest plan.
1: Prace mają potrwać do końca listopada, mówimy tutaj o ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej, a tymczasem zachęcamy też do czytania, na pewno Zabrze zachęca, bo kontynuuje swój program skierowany do najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów.
6: Tomasz Iwasiów, Miejska Biblioteka Publiczna Zabrze. My jesteśmy raczej nastawieni na takie długofalowe jakby działanie, w związku z tym nazwałbym to, że to jest kontynuacja w ubiegłym roku rozpoczętego projektu Czytający Żłobek. W ubiegłym roku postanowiliśmy obdarować wszystkie miejskie żłobki w Zabrzu książkami dla dzieci, natomiast w tym roku idziemy dalej, ufundowaliśmy regały z książkami dla dzieci po to, żeby książki mogły trafić już do domów. To uznaliśmy za bardzo ważne, ponieważ no z kilku powodów. Po pierwsze, często jest tak, że dzieci, mając kontakt w żłobku z książką, idą do domu, chcą dalej czytać z rodzicami, a tu się okazuje, że nie ma książek. A więc to jest no, wyjście naprzeciw tego typu sytuacjom, bardzo częstym jakby w naszym mieście. My mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, ale też jest sytuacja nie tak dramatyczna. Książki w domu są, ale z racji tego, że książki dla dzieci są, co tu dużo mówić, drogie, bądź nawet bardzo drogie. Nie można mieć wszystkiego. A tutaj dajemy szansę na wymianę. Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną i w ten sposób ten ruch książkowy no, pozwala nam na to, że prawie kilkaset książek jest w ruchu. To jest jakby drugi ten element. Trzecim elementem jest to, że poza książkami dla dzieci, jedna półka poświęcona jest takiej, powiedzmy, literaturze dla rodziców i dla opiekunów. Tam podarowaliśmy książki, które dla chcących oczywiście no, pozwalają im lepiej zrozumieć swoją rolę i rolę czytania dzieciom. To uważamy za niezmiernie ważne. No, to już nie chcę się powtarzać, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, ale ten rozwój mózgu w okresie od 0 do 3 lat jest w zasadzie najbardziej gwałtowny i te 99% połączeń nerwowych tworzy się właśnie do 3 roku życia. Później to już jest tylko takie. Oczywiście rozrywka, bo to jest jakby podstawa, inaczej się dziecka nie przekona do czytania albo do czytania. No, umówmy się od razu, no, dzieci żłobkowe są nastawione na słuchanie raczej, ale też jakąś taką aktywność jak najbardziej też jakby też jest mile widziana, bo te książki na to pozwalają dzisiaj, tak? To są takie interaktywne książki często gęsto, więc to dziecko może samo nawet tworzyć sobie jakieś tam fabuły, czy tam dopowiadać różne historie, ale najważniejsze to jest oczywiście to, żeby to robiły z opiekunami, z rodzicami, bo to budowanie relacji przy okazji czytania czy obcowania z książką jest tutaj, no, wydaje się najprostszą z możliwych rzeczy. No, dajemy takie narzędzie rodzicom, że lepszego już chyba nie ma. Chcielibyśmy oczywiście powiedzieć, że to przyniosło jakieś wymierne efekty. Myślę, że być może na to jest za wcześnie, natomiast na pewno możemy powiedzieć o czymś innym, a mianowicie tym, że ponieważ akcja Czytający Żłobek była pierwszym takim pionierskim programem w Polsce i to znalazło swoje odzwierciedlenie i tutaj, no, nie pokażemy tego w radio, ale dosłownie tydzień temu mająca swoją promocję książka Czytające Państwo jako odpowiedź na współczesne wyzwania. To jest książka napisana przez panią Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania. Przede wszystkim taki spiritus movens Koalicji Czytającej Polski, w której biblioteka uczestniczy w zasadzie od samego początku. Jedynym miastem wymienionym w tej książce jest Zabrze i to pokażę, to słuchacze tego nie zobaczą, ale pani redaktor zobaczy. To jest wymieniony tu expressis verbis program Czytający Żłobek. To zrobiło wielkie, wielkie wrażenie. Myślę, że tym bardziej, że my się wpisujemy tą nową, absolutnie nową strategię ministerstwa dotyczącą żłobków. Tego typu działania są jak najbardziej pożądane i cieszę się bardzo, że państwo polskie będzie od tego roku jeszcze bardziej kładło nacisk na czytanie w żłobku, budowanie relacji wokół książki.
1: W programie tyle dzisiaj z Zabrza. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mają szansę zamieszkać w nadszyby i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
7: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już 2 etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. To głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających. I później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają. Teren został przekazany już w miesiącu czerwcu. Ruszamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić. Jest to miejsce strategiczne. Niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko, Idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować tak, żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Mouse the Mouse, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk. A przed nami kolejny etap projektu ochrony bioróżnorodności w zabytkowym parku w Świerklańcu. Ścieżka, luneta i nowe domy dla zwierząt.
2: O tym się mówi.
8: Nasza firma, nasze konsorcjum wygrało przetarg na realizację parku, ścieżki dydaktycznej, elementów małej architektury. Wszystko to wiąże się z projektem. Konsorcjum firm JKT Budowa, prezes zarządu Joanna Kozera-Turczyńska. Do końca czerwca przyszłego roku zamierzamy zrealizować tą inwestycję w Świerklańcu. Wejście tutaj z pracami, z robotami budowlanymi na wiosnę przyszłego roku, tuż po ustąpieniu przymrozków. Chcemy tu zaproponować wykonanie właśnie ścieżki dydaktycznej z nawierzchni mineralnej, elementów małej architektury, czyli opisów do tego lunety, tablic informacyjnych, budek dla ptaków lęgowych, centralnej części parku, tutaj przy mostku.
9: Tak, rozpoczynamy etap realizacji, a właściwie najpierw projektowanie do realizacji. Adrian Brądzik, zastępca wójta gminy Świerklaniec. Spisowaliśmy umowę odnośnie ścieżki dydaktycznej i całej okolicy tej ścieżki dydaktycznej wraz z małą architekturą. Miesiąc temu podpisaliśmy umowę na wykonanie czyszczenie rowów, potoków, małego stawu, fosy, czyli naprawdę dużo się będzie działo odnośnie bioróżnorodności w Parku Świerklanieckim. Pozyskaliśmy blisko 4,2 miliona złotych środków unijnych, cały projekt to blisko 5 milionów złotych, więc naprawdę bardzo duże środki zostaną zainwestowane w Parku Świerklańcu. Całość zadania ma być zakończona do końca 2027 roku. Mówimy tutaj o takich działaniach twardych, ale też wydarzenia, oprowadzania, festyny, więc już dziś mogę Państwa zaprosić do parku w przyszłym roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już na wakacje przyszłego roku będzie można przejść się ścieżką i zobaczyć czaple na wyspie. Z lunety będzie mógł każdy skorzystać, szczególnie z tego powodu, że luneta będzie bezpłatna.
1: Przypomnę, wszystko gotowe ma być w Świerklańcu do końca przyszłego roku. To wszystko w programie dzisiaj. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest.